Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBEX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbexdevelopment.com.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

przeciwko 100.

Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.

0: Ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy mieli w planie przeleżeć połowę tygodnia. Wstawaj, nie udawaj. Już czas. W czwartek, dzień dobry, Asia Meus, Irek Jakubek. Witajcie po jaśniejszej stronie głośnika ustawionego na RMF Max.
1: Najjaśniejszej w najlepszy czwartek, bo to jest ostatni czwartek roku szkolnego.
0: O, zobaczcie, jak się matka cieszy. RMF Max. Bo jeszcze nie wiesz, jak nie pójdą do szkoły, to trzeba będzie im zorganizować zajęcie.

0: Będzie z tego hit na wakacyjne imprezy, jak nic. Fire! I Shimza w RMF Max.
1: Fire! Ja bym zamiast tego fire, ogień, wolał klima, wentylator. To by było super. Dzisiaj znowu gorąco.
0: Gorąco to będzie w weekend. Są ostrzeżenia przed rekordem ciepła dla Polski. Może być nawet 40 stopni.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: To są Alda przy grillu, czy w ogóle tak całkiem?
0: Całkiem.
1: A czyli to nie ja idę na grilla, tylko tym razem grill przychodzi do mnie. Człowiek karczek.

0: najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
1: I po reklamie.

0: 8 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Dobry dzień mam dzisiaj, bo słyszałem Calvina Harrisa, jak pisał poeta. Za chwilę flash informacyjny, dużo wieści z regionu, bądźcie blisko, by poznacie wszystkie.
1: A wiedzieliście, że chodzenie tyłem może być korzystne dla naszego zdrowia? Bo nie tylko rozgrzewamy sobie te mięśnie, których na co dzień nie używamy, ale też mózg musi pracować inaczej, a to dobrze robi na głowę.
0: Tyłem.
1: Tyłem.
0: I nie super, tylko repus. To jest super tyłem.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Stolica w tym tygodniu będzie jednym z najbardziej upalnych miast w Polsce. W tym tygodniu na termometrach zobaczymy nawet okolice 40. Już dziś jest gorąco. A o czym należy pamiętać w trakcie upałów?
3: Przede wszystkim należy pić regularnie wodę, nawet wtedy, gdy jeszcze nie odczuwamy pragnienia. Szczególną uwagę prosimy, aby zwracać na dzieci, seniorów, osoby przewlekle chore, bo to są te grupy, które są najbardziej narażone na skutki przegrzania organizmu.
2: To była Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. Na Żoliborzu działa już miejsce do interaktywnej nauki zawodów. W nowym laboratorium są pracownia sztucznej inteligencji z dronami i robotami oraz sala z wirtualnymi symulatorami holowania samolotu.
4: Bardzo mi się podobało, jak mogliśmy właśnie na tym VR spróbować, właśnie jakbyśmy byli w pracy. To wszystko jest po prostu cudowne. My na razie byliśmy właśnie na tym VR-ze. Patrzyliśmy też na drukarki 3D i tam na jakąś inną maszynę, która przenosiła kuleczki, a teraz te drony są cudowne. Fajnie jest właśnie to, że sami też możemy popróbować ruszać tymi dronami. Jeszcze wiemy, że czeka nas jakieś tam robociki, które możemy zaprogramować, więc jest bardzo fajnie.
2: W Labo 4.0 na Żoliborzu był oczywiście nasz reporter Przemek Mzyk. Budowa boisk piłkarskich, torów rowerowych czy bieżni lekkoatletycznych Mazowsze inwestuje w bazę sportową. Radni województwa zdecydowali o finansowym zastrzyku dla aż 167 inwestycji. Łączna wysokość wsparcia to blisko 40 milionów złotych.
5: Mazowsze na różne sposoby wspiera sport. Jednym z tych sposobów są stypendia dla młodych sportowców utalentowanych. Takie stypendia w tym roku zostały przyznane 500 osobom z Mazowsza. To naprawdę niezwykła sprawa. Ale druga noga tego wsparcia to wsparcie dla rozwoju bazy sportowej na Mazowszu. I w ramach programu rozwoju bazy sportowej dofinansowujemy projekty samorządowe, które dzięki temu mogą być w pełni, szybciej i lepiej zrealizowane. Na sejmiku przyznajemy dodatkowo 3 miliony złotych, które umożliwią wsparcie dodatkowych projektów, bo zainteresowanie jest ogromne.
2: Mówiła radna Mazowsza i szefowa Aktywnej Warszawy Katarzyna Łęgiewicz. Specjaliści z Warszawy zachęcają panów, by zadbali o zdrowie. I to niezależnie od wieku. Jak w tej kwestii wypadają mieszkańcy stolicy?
6: Ostatnie badania miałem okresowe w pracy. To było 2 tygodnie temu i cukier na miejscu miałem sprawdzony i poziom lipidów.
7: Obawiam się, że reprezentuję tę kastę mężczyzn, która unika doktorów, jak tylko może. Moja cudowna partnerka mi przypomina, pilnuje mnie.
8: No kochanie, dziecko w drodze, trzeba dbać o siebie.
2: Mówili mieszkańcy Warszawy.

0: Tak właśnie będzie brzmiał ten czwartek do samego końca. Dzisiaj czwartek, prawda?
1: Czwartek jest, dzisiaj, proszę pana. Ja jestem... Ostatni czwartek czerwca to jest.
0: Naprawdę już?
1: No naprawdę już. Jezu, kiedy za tydzień to w czwartek to już będzie 2 lipca.
0: To jest właściwie ostatni czwartek, żeby wam powiedzieć fajny żarcik. Nie robimy tego w poranku RMF Max. Żarty się dzieją przy okazji tego, co mówimy. Ale ten jest dobry. Panie doktorze, ile pan musi pracować, panie doktorze, żeby sobie kupić Teslę? No, około 10 lat. Aż tyle? No, wie pan, to jest całkiem duża firma.
2: staram powiedzieć, że ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Asia Maus, Irek Jakubek, zróbcie sobie z nami dobry dzień.

0: gramy, ale wam gramy hity na maksa. Moonlight i Fordo. Przed momentem 16 minut po godzinie 6. RMF Max wie, kiedy która jest godzina.
1: Wiemy.
0: Nie wie, na którą macie do pracy, ale wie, kiedy skończą się upały.
1: No, niestety. Niestety wiemy, że upały skończą się już w najbliższą środę. W sumie to w nocy z wtorku na środę i na północy, tam gdzie morze, tam gdzie plaże. 17 stopni.
0: Zaczną się wakacje, skończy się dobra pogoda. To wszystko właśnie dlatego, że pogoda mogła się nauczyć wszystkich języków świata, a w swojej złośliwości nauczyła się polskiego.
1: No.
0: I już rozumie słowo wakacje. I wtedy robi nam przygodę, bo wiadomo, że przygoda... Przygoda na wakacjach smakuje najlepiej. Szkoda tylko, że polega na tym, że było słońce, a tu nagle, przygoda, niespodzianka, zniknęło.
1: Pogoda!
0: Popraw się. A kiedy się poprawi? Właśnie to sprawdzamy.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
7: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu.
16: Najlepszy program do słuchania w pracy.
12: W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
19: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
4: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
10: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
6: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi?
10: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
6: Brzmi jak prawdziwy barok.
10: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
6: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
10: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
6: I po reklamie.

0: Kamila, rozumiem, słuchacze RMF Max, czuję, że jest hot i śpiewa hot.
1: Hot, hot.
0: Tak to właśnie działa. I can't wait. To za chwilę Bob Sinclair i Kesha. Tak wam fajnie gramy o poranku w Maxie. 28 minut po godzinie 6.
1: 107 zdjęć na dobę. No. Tyle robi odcinkowy pomiar prędkości na A4. 107 zdjęć na dobę.
0: Wariant.
1: Między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. I tu wychodzi, jak policzycie sobie, 5 pojazdów na godzinę. 5 przekroczeń na godzinę.
0: To na A4. Ten najbardziej płodny taki odcinkowy pomiar prędkości.
1: Tak, nie da się
0: także
1: ukryć.
0: Zwolnijcie teraz na drogach, autostradach. Szkoda kasy na te 800+, dlatego darmo zjada najbardziej płodnego odcinkowego.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Heaven dla entuzjastów drugiej drzemki. Przed momentem w RMF Max.
1: Drugiej czy długiej?
0: Długiej i drugiej. Możesz sobie wybrać, Asia, jak chcesz.
1: Ja nie mogę, bo ja już się obudziłam. Po co mi teraz
0: jutro, nie wiem, pojutrze. 23 minuty przed godziną 7. Dzisiaj jeszcze czwartek. Jutro już prawie weekend. Bardzo się cieszymy, że zaczynacie te wyjątkowe momenty całego tygodnia z RMF Max.
1: I to by było na tyle dobrych wiadomości.
0: Dzięki. Dzięki. Ja. No, dziękuję. Panie Asia, wiesz co... Może kawki ci zrobię. Co? Kawki ci zrobię, a ty potem te wszystkie złe wiadomości, dobra? No, posłuchajmy sobie fajnych propozycji tutaj, co sobie kupić, na co wydać hajsiwo. A ja popracuję na masaż stóp, może? Nie? Nie wiem, kolega mi mówił, że to działa.
1: Irek. Reklama.

0: Panda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.on.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.

0: Proszę za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: No pięknie wyśpiewał Adam Lambert. Dawno go u nas nie było, ale pojawił się taki wzorowy uczeń dzień przed zakończeniem roku szkolnego. Chociaż przyszedł Adaś, to teraz siadaj, piątka, przynajmniej z muzyki. Dziesiątka przed siódmą. To na zegarach RMF Max za 10 minut siódma.
1: Uwaga, bo to jest ważna sprawa. No. Całe życie źle gotowaliśmy ziemniaki.
0: A co można zrobić nie tak?
1: No wszystko, okazuje się. Naukowcy się temu przyjrzeli i gotowanie ziemniaków w wodzie przez dłuższy czas powoduje, że wszystko, co w ziemniakach dobre, idzie do tej wody, a potem tą wodę co robimy? Wylewamy. No i wylewamy to dobre z ziemniaków, dlatego najlepiej ziemniaki piec, gotować na parze, grillować, wszystko tylko nie woda.
0: Cenna informacja, także ten ziemniak musi być trochę tak jak my o 6:51. Hmm? Żadne tam długie kąpiele, tylko szybki prysznic. Ciach mak, mak, mak.
1: Cyk, myk.
0: Szast prost.

0: Morrissey Meduza, 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: O 7 Flash, a w nim m.in. trzęsienie ziemi w Wenezueli, a na krajowych drogach zamieszanie na 24 w Wielkopolsce.
0: Max! Zostańcie koniecznie z RMF Max, żeby usłyszeć najnowszy Flash, ten punktualnie o 7.
2: Reklama.
3: One latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
8: To pokaz barokowych kreacji.
9: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
7: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
8: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
9: A dla miłośników historii największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
8: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
7: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
13: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
14: I dokąd wtedy jedziemy?
13: No nie wiem.
14: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
13: A, dobry komana.
14: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Wiemy, co jest ekstra.
17: Do tego się słucha.
18: Co jest hitem.
19: To ma potencjał.
16: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
20: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: 7 na zegarach RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Ogromna akcja ratunkowa w Wenezueli. Pod gruzami zawalonych budynków są ludzie. W nocy dwukrotnie zatrzęsła się ziemia. Pierwszy wstrząs miał magnitudę 7,1. 40 sekund później pojawił się kolejny, mocniejszy o magnitudzie 7,5. Mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział pomoc w akcji poszukiwawczo-ratowniczej.
1: Stany Zjednoczone są gotowe, chętne i zdolne do udzielenia pomocy. Poleciłem wszystkim agencjom naszego rządu przygotować się do szybkiego działania. Będziemy wspierać naszych nowych i wielkich przyjaciół. Pierwsze doniesienia nie napawają optymizmem, dodał amerykański przywódca. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że dwa trzęsienia ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, spowodowały druzgocącą liczbę ofiar śmiertelnych.
0: Tyle Paweł Żuchowski, a my do tematu jeszcze będziemy wracać. Tymczasem wracamy do kraju. 24 w Wielkopolsce, odcinek Gorzenie-Pniewy w miejscowości Kamionna. Doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Trasa jest całkowicie nieprzejezdna. Szpital Południowy w Warszawie jest teraz najbardziej prześwietlaną placówką w kraju. Będzie kolejna kontrola, tym razem prowadzi ją Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wczoraj przesłuchiwany przez prokuraturę okręgową był były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski. Wcześniej powiedział, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Europę zalewa fala upałów. Wielka Brytania wczoraj zanotowała absurdalne wręcz wartości w Gosport w hrabstwie Hampshire. Temperatura wyniosła w środę ponad 36 stopni. No i Polska też szykuje się na upał. Ostrzeżenie wydano już dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części Polski. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 34 kresek. Jak w takim razie przetrwać ten czas?
2: Do 9, żeby wychodzić i później dopiero wieczorem, czyli około 20. Pamiętać również o odpowiednim nawodnieniu.
0: Przypomina dr Karolina Gil z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Meksykańskie szaleństwo na mundialu. Wynik starcia z Czechami 3-0. Awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata zapewnili sobie piłkarze Republiki Południowej Afryki. Pokonali Koreę Południową 1-0. Wcześniej Bośnia i Hercegowina dzięki wygranej z Katarem wynik 3-1 zajęła trzecie miejsce w grupie B. No i świetne spotkanie mają za sobą też Brazylijczycy, którzy pokonali Szkotów 3-0. Wieczorem Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem. To teraz jeszcze siatka. Biało-czerwoni doskonale zaczęli walkę w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgów 3-2 o 20. Podopieczni trenera Nikoli Drbicia powalczą z Turcją. Lato na całego. Dziś w całym kraju będzie bardzo ciepło, bardzo słonecznie. W wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni. Opady są raczej mało prawdopodobne. Najmniej wskażą dziś termometry w Gdańsku. Tam maksymalnie tak okolice 25 kresek. Natomiast już Warszawa 30 stopni. Bardzo podobnie będzie w Krakowie, we Wrocławiu 32 kreski. Nawet w Poznaniu taka sama temperatura. No i jeśli chodzi o biometr, on będzie niekorzystny.
3: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: Mam nadzieję, że pamiętacie żelazną zasadę poranka RMF Max, że jeżeli jest duże muzyczne wydarzenie, to rozdajemy podwójne wejściówki na taki festiwal albo koncert. Kiedy jest wielkie święto muzyki Beats for Love, na którym zagra Calvin Harris w Ostrawie, też będziemy mieli wlotki.

0: dzisiaj w powietrzu, nie tylko dlatego, że lato na pełnej, ale też dlatego, że to jest ostatni czwartek czerwca, ostatni czwartek roku szkolnego i super, że wybraliście RMF Max, żeby razem z nami rozpocząć ten czwartek.
1: Ekstra, Asia Meus, Irek Jakubek, to jest nasz wesoły duecik, który odpowiada na wszystkie wasze potrzeby i trudne poranne pytania. Na przykład tak, na przykład co tam słychać w systemie kaucyjnym? Okazuje się, że puszki weszły w taki tryb, jedziemy dalej i jak oddajesz puszkę w Lublinie, to ona jedzie z Lublina do Niemiec.
0: Co
1: i tam dopiero
0: mówisz?
1: Tą puszeczkę, podróżniczkę
0: nasza
1: przerabiają.
0: Polska nasz, do sąsiada?
1: Tak, biało-czerwona, ale to jest super. To jest super, bo to pokazuje, że faktycznie dzięki systemowi kaucyjnemu to można pojechać na wakacje. I nie tylko, że zarobisz, jak będziesz oddawać, tylko nawet puszka ma szansę pojechać.
0: Jaki to jest dobry system.
1: Ja się już nawet tak nauczyłem robić. Psz, psz.

0: którzy już sobie śpiewają przed jutrzejszym rozdaniem świadectw w szkole. Sorry, papi, 18,5 minuty po godzinie 7. Numery okolicznościowe pojawiają się tu na antenie RMF Max o poranku. Codziennie.
1: Pasuje też to sorry papi wszystkim tym, którzy się wybierają nad morze w pierwszym tygodniu lipca.
0: Ojoj.
1: Bo niestety idzie ochłodzenie i z 30 zostanie skromne 17.
0: 17. Gdzie się podziało? Tamto 13. Bum, bum, bum, bum. Ale póki co 18,5 minuty po godzinie 7. Dajcie nam znać, co tam u was na termometrach. Nazwa waszej miejscowości, jaką macie temperaturkę. O 7 już prawie 19. Wysyłacie to wszystko SMS-em na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat, a wszystko po to, żeby...
1: 300 przytulić od RMF Max naszej waszej ulubionej porannej zabawie.
0: Pewnie. Ile tam u was na termometrach? Z nazwą miejscowości wysyłacie SMS-owo 3001.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
7: Patryk!
8: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
6: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
11: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
12: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy? Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć. Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrink Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrink Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrink.pl.
17: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: I po reklamie.

0: Uff, jak gorąco pomyśleli mieszkańcy Końskich na termometrach, których, uwaga, w okolicach już 20 kreski.
1: Podobnie jest w Tarnobrzegu, w Mechowcu czy w Nowej Dębie też 20, a nawet z plusem ta 20.
0: Tłuszcz się rozpuszcza, 21. Pozdrawiamy i witamy Monikę. Cześć Monia, siemano rano.
2: Cześć, dzień dobry,
0: cześć,
2: witam.
0: Cześć kochana, gdzie jesteś, jaka u ciebie temperatura o 7.29?
2: Wyjeżdżam do pracy, jestem w miejscowości Franciszku, województwo mazowieckie, 21 stopni.
0: Super.
2: U nas od rana.
0: Józefów ściska cię nie za mocno, bo tam równie gorąco, a wiadomo, przetrwać temperatury można bezpieczniej w lekkim dystansie.
1: Monia, 300 mamy dla ciebie w naszej zabawie piłkarz czy? I o to będziemy cię pytać, czy osoba, o której mówimy, to piłkarz czy może coś lub ktoś innego. Mhm. I ty musisz tylko powiedzieć, jak dobrze odpowiesz, to dostajesz pieniądze, a źle to ci zabieramy.
0: Tak, piłkarz czy dzisiaj, wiadomo, Curaçao, mecz na szczycie, reprezentacja Curaçao gra z Wybrzeszem Kości Słoniowej, zatem zaczynamy od szatni Curaçao, gdzie wybiega na murawę Tahit Chong. Efektownie przełożył sobie piłkę ten centkowany gepard murawy. Chong, Chong doskonale panuje nad piłką. Chong, gol!
1: Tahit Chong, Monika, to jest piłkarz, czy może niebieska odmiana pomarańczy, z których robi się ten popularny w Polsce likier Curaçao?
0: Piłkarz, czy no?
1: No, Monia, szybko.
2: Dobre pytanie, nie ma żadnego pojęcia. Strzelam, piłkarz.
0: Brawo, no jak niebieskie pomarańcze. Monia, super,
1: brawo.
0: Super, przy piłce Ernesto Papiamento, syn legendarnego Eduardo Papiamento. W drugim pokoleniu podtrzymuje rodzinne tradycje piłkarskie. Papiamento, gol!
1: Papiamento, Ernesto, dodajmy, Monia. To jest piłkarz czy język, w którym mówią na Curaçao?
0: Curaçao, Papiamento.
1: Niestety język. 200 obronione, trzecia szansa. Monika, skup się.
0: Uwaga teraz, Margherita, piłkarz, być może w nowym sezonie zagra w Jagiellonii. Białystok na razie walczy o wyjście z grupy na mundialu. On i cała ekipa Curaçao. Margherita, gol!
1: Margherita to piłkarz czy imię legendarnej pierwszej królowej Curaçao?
0: No.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.

0: Podsiadło. Tak jest, Dawid Podsiadło jest od zawsze na liście ulubionych całego RMF Max. A i wy, słuchacze, pewnie dobrze się bawicie, słysząc jego propozycję pod tytułem Sezon. 20 minut i godzina 8.
1: Poznań kupił sobie używane niemieckie tramwaje. 16 konkretnie, po 200 tysięcy mniej więcej złotych za każdy. No i z tych 16 jeżdżą tylko dwa, a pozostałe 14 się nie nadaje.
0: O, skąd te tramwaje przyjechały?
1: Z Bonn, z niemieckiego Bonn.
0: Bonn, czyli tym razem to nie my zrealizowaliśmy Bonn, tylko Bonn zrealizowało nas. 19 minut i 8.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu.
9: Najlepszy program do słuchania w pracy.
5: W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?

0: Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy? Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć. Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Hello, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.

0: Uwaga, uwaga, do hymnu. To jest hymn zwycięzców. Tak się zaczyna. To jest hymn zwycięzców, którzy ustrzelili sobie 25 tysięcy złotych w RMF Max, a potem wybierają z katalogu wakacji najbardziej egzotyczne przygody i najbardziej tropikalne podróże.
1: Jeżeli podoba ci się taka opcja, to naprawdę możesz być ty. Jeżeli wykorzystasz super szansę, którą przygotowaliśmy dla ciebie w poranku.
0: Najbardziej opłaca się teraz. Teraz opłaca się najbardziej wejść do gry, która nazywa się Szyfr do Wygranej i można zdobyć nawet 25 tysięcy złotych.
1: A najbardziej opłaca się teraz, bo właśnie teraz mnożymy każde twoje zgłoszenie razy 1700.
0: Wchodźcie do gry, wysyłacie SMS o treści MAX na 7327, a my go pomnożymy. Tego SMS-ka razy, uwaga, 1700. Będzie jeszcze łatwiej wygrać.
1: Tak!
0: Jeszcze łatwiej wygrać. 25 tysięcy. MAX 7327. Let's go. Sounds good. Real good.

0: Kaśka Pery, ona to wie, jak nam poprawić taki czwartkowy nastrój 4 minuty przed godziną 8.
1: O 8 we Fleszu ważne wiadomości dla kierowców, a czwórka w Śląskiem na wysokości Zabrza z utrudnieniami w kierunku Wrocławia.
0: Zostańcie, by poznać szczegóły. Będzie też o cenach paliw na wakacje, czy w górę, czy w dół. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
9: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
10: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
11: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: I po reklamie.
15: Playlista, co zrobić dzień.
16: Niech się dzieje.
15: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
17: Jest ósma, jest flash w RMF Max, czyli garść najnowszych informacji z kraju i ze świata. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Runęły budynki, nie działa lotnisko w Caracas, jest mnóstwo ofiar i rannych. Trwa akcja ratunkowa. To pokłosie dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Wstrząsy wtórne miały magnitudę 7,5. Według ostatnich informacji przekazanych przez tamtejsze władze, pod gruzami są ludzie. Co najmniej 30 osób zginęło, a ponad 700 zostało rannych. Ale bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie. Ogłoszono stan wyjątkowy.
15: Słuchacie RMF Max.
17: Są u nas sprawdzone informacje w pigułce, a czwórka w Śląskiem o poranku może wam sprawiać trochę więcej problemów. To jest odcinek między węzłami Zabrze Południe Sośnica. W pobliżu Zabrza zepsuła się ciężarówka. Zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. I na tym nie koniec kiepskich wieści dla zmotoryzowanych. Tym razem powodem jest widmo podwyżek na stacjach paliw. Za tydzień rząd podniesie VAT na paliwo i zrezygnuje z urzędowego ograniczania wzrostu cen. Zatem będzie drożej. Dziś jeszcze benzyna stoi maksymalnie po 5,96, diesel po 6,11. A ze spraw ważnych dla Polaków jeszcze dziś w Senacie odbędzie się głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Prace ruszyły wczoraj, a projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, również tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która ureguluje kwestie majątkowe, dziedziczenia, a także nada drugiej osobie uprawnienia do dostępu do informacji medycznej. Senacka większość chce, by ustawa ekspresowo trafiła na biurko prezydenta.
18: To nie jest ustawa ani o czyichś przekonaniach, ani o czyichś wierze, ani ideologii, tylko o ludziach, którzy po prostu czekają, aż uregulujemy tę sprawę, aż osoby, które żyją w związkach nieformalnych, będą miały szansę na jakieś wsparcie ze strony państwa i w ogóle dostrzeżenie ich potrzeb.
17: Mówiła wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejata. Głosowanie nad projektem odbędzie się dziś. Teraz czas na mistrzowski flesz sportowy, a tuż potem najnowsza prognoza pogody dla całego kraju. I uwaga, są alerty. Dziś będzie naprawdę gorąco.
15: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
17: Radość meksykańskich kibiców na Estadio Azteca. Czechy pokonane 3-0. Cieszą się też kibice Republiki Południowej Afryki. Ekipa pokonała Koreę Południową 1-0 i awansowała do 1/16 finału. A powód do świętowania ma też Brazylia. Tej nocy pokonała Szkocję 3-0. Teraz gramy jak drużyna. Nie jesteśmy perfekcyjni, musimy ciągle poprawiać kilka rzeczy. Na przykład tempo gry z piłką. Mogliśmy to robić szybciej. No, cieszę się jednak, bo od pierwszego meczu drużyna szybko zrobiła duże postępy, podsumował Carlo Ancelotti, a w grupie B Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1.
16: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
17: Totalny must have na dziś to jest woda, a to dlatego, że dziś będzie naprawdę gorąco, maksymalnie na termometrach ponad 30 stopni. Są ostrzeżenia IMGW przed upałami, dotyczą one 10 województw, to między innymi zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, świętokrzyskie. Tam maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 32 stopni. No i cóż, no trzeba się ratować gdzieś, szukać cienia, będzie słonecznie.
19: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
20: Czterodniowy karnet na najbardziej gorący festiwal tego lata. Beats for Love. Do wygrania w tej godzinie w RMF Max. 5

0: jak jest fajnie, jak jest dobrze. To jest RMF Max, wasze ulubione gwiazdy u nas o poranku na antenie. I w cieniu tych gwiazd możemy sobie usiąść i dotrwać do końca tych ponad 30-stopniowych upałów.
1: Koniec już wiadomo, kiedy do wtorku się pomęczymy, potem będzie
0: tak
1: chłodniej.
0: Ale fajnie, jak będzie lato na maksa, to i tak nawet jak pogoda będzie nie taka, to sytuacja będzie ideolo. Pamiętajcie,
1: sytuacja będzie taka,
0: by słuchać maksa przez całe wakacje.
1: Wiemy, co najczęściej zostawiamy w Uberach i taksówkach.
0: O, to się przyda.
1: Jest takie zestawienie, tak. Na miejscu trzecim słuchawki.
0: O, miejsce drugie, przepraszam.
1: Torby, plecaki.
0: I miejsce pierwsze.
1: Telefon.
0: To wszystko gubimy w Uberze, tak. Ale wiadomo, że najbardziej bolesna strata, której można doświadczyć w taksówce, to ten moment, w którym tracisz godność.

0: fajnie to zapowiedzieli. 19 minut po godzinie 8. To jest Justin Bieber i Nicki Minaj i ich Beauty and the Beat. A Beats for Love to jest festiwal, na który wejściówki rozdaje RMF Max. Yeah, baby. I tam będzie ten facet, będzie grał Calvin Harris. To jest naprawdę najbardziej gorące nazwisko tego wakacyjnego sezonu festiwalowego. Jeżeli chcecie zobaczyć Calvina Harrisa, to polujcie teraz na wejściówkę podwójną na cały festiwalowy szał na Beats for Love.
1: A ten festiwalowy szał w czeskiej Ostrawie, godzinę drogi od naszego Śląska, trwa przez 4 dni i poza Calvinem Harrisem do usłyszenia i zobaczenia też Alesso.
0: Będzie może nawet ten numer na scenie także Dimitri Vegas.
1: Zagra też Marshmello, no i cała mega długa lista artystów znanych wam także z anteny RMF Max. No i wy pod sceną też możecie być.
0: I teraz najlepsze, żeby zdobyć te wejściówki, to trzeba głosóweczkę nagrać na Messengerze RMF Max z waszą radością. Jakbyście się cieszyli, jakbyście wygrali dwuosobowy, czterodniowy karnet na Beats for Love, dajcie nam znać.
1: Robimy taką próbę radości, nagrywajcie swoją radość, gdybyście wygrali taką wejściówkę na głosóweczkę i wrzucajcie na naszego maksowego Messengera.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
15: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
3: Jeden Mercedes dla ciebie, drugi dla twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Oj, rozgrzaliście do czerwoności Messenger RMF Max, dając próbkę waszej radości. Gdybyście wygrali wejścióweczki na imprezę, na której zagrają m.in. Calvin Harris, Dimitri Vegas, Alesso i Marshmello, Beats for Love i próbka entuzjazmu Pauli. Jak słyszycie, to nie jest Paula, tylko to jest Paula.
1: Paula tak by się cieszyła, gdyby wygrała podwójny karnet na całe 4 dni tej imprezy w czeskiej Ostrawie 1-4 lipca.
0: Tak jest. Anastazja potwierdza, że jej głosóweczka to nagrane wszystkie festiwalowe świństwa. Macie rozumieć. Podwójna wejścióweczka na 4 festiwalowe dni na Beats for Love dla Magdy! Dzięki której nauczyliśmy się trochę mówić po czesku.
2: Dziś ci zastawka Beats for Love. Woohoo! Jedziemy tam!
0: Dalsza zastawka.
1: Następny przystanek.
0: Beats for Love. Wejścióweczki także jutro. Słuchajcie RMF Max przez cały dzień.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD.

0: Stromae nie mógł się doczekać jutra, bo jutro Francja gra na mundialu, a on gra już dzisiaj w RMF Max 23 minuty przed godziną 9.
1: No skoro mundial, to mamy już nową miss tegorocznego mundialu.
0: Mamma mia, no, widziałem Eleonorę.
1: Eleonora Incardona, włoska dziennikarka okrzyknięta przez kibiców najpiękniejszą

0: mniejszą kibicką tych właśnie mistrzostw.
1: Italiano, ciao Bella, tak
0: Bella,
1: się
0: Bella.
1: Z Eleonorą in Cardona witamy, no niby nie ma Włochów na mundialu, ale jak zobaczycie zdjęcia, to się przekonacie, że reprezentacja mimo wszystko znakomita. Znakomita. Znakomita, perfect.
2: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch, taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Ten cudowny związek, o którym śpiewa Dawid Podsiadło. Ona idzie na imprezę, a on ogarnia całą chatę. Można, dziewczyny, mamy się tego uczyć od Dawida Podsiadło.
1: To jest
0: tak,
1: piękne.
0: Tak, my chłopaki będziemy się tego uczyć. 10 minut przed godziną 9, Asia Meus, Jurek Jakubek. Dzień dobry, Polsko, poranek RMF Max. Macha do was radośnie.
1: Książulo.
0: No.
1: Przetestował kiełbasę z Kolima.
0: Jest z tego filmik?
1: Tak, jest z tego filmik.
0: I Instagram tego nie zablokował?
1: Nie. Jest nawet werdykt. Książulo wydał werdykt na temat kiełbasy z Kolima i mówi: zwykła marketówka.
0: To na temat kiełbasy z Kolima Paula, jedna z fanek. Ja widziałem takie zdjęcia z Kolima.
1: Tak?
0: I na tych zdjęciach widać promocję kiełbasy grubo przed tym, jak produkt pojawił się w sklepie.

0: Reklama.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
9: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
10: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Jeden Mercedes dla ciebie, drugi dla twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 9 w RMF Max Warszawa. Pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Gdzie jest ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda? Do tej pory nie zabrała głosu w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jej postawę krytykuje były szef resortu zdrowia Marek Balicki.
1: Minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu. Zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo
2: poważnego. Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
1: No nie widać jej. Nie widać.
0: Mówił w rozmowie z Piotrem Calakiem Marek Balicki.
3: Słuchacie RMF Max.
0: A my jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Pożar kamienicy na Bokotowie. O poranku ogień pojawił się na elewacji remontowanego budynku przy Podchorążych. Sytuacja jest opanowana, nikomu nic się nie stało. Tym tematem żyje cała Polska. Szykuje się ponowne przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii Stołecznego Szpitala Południowego lekarza Emila Jędrzejewskiego. Datę wyznaczona na poniedziałek w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Lekarz wcześniej mówił o licznych nieprawidłowościach w placówce. Wczoraj zamiast odpowiadać na pytania śledczych, milczał.
4: Lekarz nie chciał zeznawać bez adwokata i proponował odroczenie przesłuchania, ale śledczy się nie zgodzili. Ich zdaniem świadek ma ważne informacje, o czym mówił publicznie. Emil Jędrzejewski złożył do protokołu kartkę z nazwiskami i numerami PESEL dwóch osób, które miały być pokrzywdzone w Szpitalu Południowym. Śledczy zadali lekarzowi kilkadziesiąt pytań.
5: Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
4: Podsumował rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba.
0: Dobrze, a co dalej?
4: Śledczy kompletują listę świadków. Przesłuchane mają być m.in. osoby, które zasiadały w zarządzie i Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
0: To była Magdalena Greinert. Na lotnisku w Modlinie trwa rozruch tymczasowego terminala. Duży namiot stanął obok starej, pękającej w szwach konstrukcji. Przed wakacjami udało się uruchomić dodatkową przestrzeń dla pasażerów odlatujących z tego podwarszawskiego portu.
6: Dodatkowe 1700 metrów kwadratowych powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni, oczekując na to, aż zaczniemy swoją podróż, będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących.
0: Mówił prezes lotniska Warszawa Modlin Jacek Kowalski. Beata Michalec tymczasem złożyła rezygnację z funkcji dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie. W lutym bieżącego roku MKiDN wypowiedziało umowę w sprawie prowadzenia muzeum jako wspólnej instytucji kultury. Wcześniej szefowa resortu Marta Cienkowska nie wyraziła zgody na powołanie Michalec na dyrektorkę z powodu wątpliwości co do przebiegu konkursu. A teraz czas już na prognozę pogody. Bądźcie z nami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: W Warszawie jest gorąco, a będzie jeszcze goręcej na termometrach maksymalnie. Na ten moment okolice 24 stopni. Z każdą kolejną godziną będzie tylko cieplej. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie nawet do 31, może nawet 32 kresek. I do tego wszystkiego jeszcze słonecznie. Przez cały dzień nie zobaczymy jednej chmury. No dobrze, jakieś tam delikatne białe obłoki dla urozmaicenia okej, ale raczej nie dadzą nam więcej cienia. Trzeba szukać ochłody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
7: Hity na maksa. A RMF Max zawsze przypomina o najważniejszych okolicznościach i wydarzeniach, bo skoro jutro jest koniec, koniec roku szkolnego, to dzisiaj jest...
8: Sylwester!
7: O właśnie.
8: O, ale super. RMF
7: Max. 3, 2, 1 i... O, tak sobie możemy odliczać. Asia Małys, Irek Jakubek, dzięki za...

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Fuka i Liwka, projekt Enklawa, chce więcej w RMF Max. Chce więcej to są słowa, które w pewnych okolicznościach brzmią bardzo dobrze w łóżku na przykład, a w innych nie polecam ich używać, na przykład, nie wiem, na sali sądowej nie mówcie chcę więcej. Ale jak chcecie więcej hitów na maksa, to to jest właściwy adres, bo odpalamy sobie byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, do 13 jak zawsze z wami jestem. Kaigo za chwilę z Sileną Gomez, It Ain't Me.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
7: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
8: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
9: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
14: I po reklamie.

I Poppy Baskin Think About Us w RMF Max Warszawa. Wakacje za pasem, wakacyjne wyloty też już niedługo przed nami. Jak wygląda latanie z warszawskich lotnisk? To każdy, kto był, ten wie. Na Okęciu o poranku ściski, totalny Armagedon, a na Modlinie było jeszcze gorzej. No właśnie było, bo słuchajcie, dobra wiadomość dla wylatujących na wakacje. Od tego tygodnia już działa oficjalnie na lotnisku w Modlinie nowy terminal pasażerski, który co prawda wygląda trochę jak namiot, jak taka hala tymczasowa z metalowym rusztowaniem i membranowym dachem, którą się stawia na jakieś eventy czy wydarzenia. No ale nie, to jest docelowy terminal. Może wygląda mało wyjściowo, ale lotnisko nie jest od tego, żeby wyglądać, tylko żeby było wygodniej. Ma być dużo, dużo wygodniej i dużo więcej miejsca. I uwaga, na lotnisku w Modlinie dzięki nowym skanerom nie trzeba już będzie wyrzucać się przed kontrolą bezpieczeństwa butelek z wodą. A to w taką pogodę ma jednak znaczenie. No i przy tych cenach wody na lotnisku. Wiktor Dyduła z nami w RMF Max. 4 pory roku.

0: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD.

0: Love Into The Sun od Urzela w RMF Max, chociaż to właściwie nie my w stronę słońca ruszamy, tylko słońce w naszą stronę coraz bliżej, coraz mocniej nam tutaj świeci. No i aż by się przydało ten słoneczny czas spędzać na jakiejś plaży wśród szumu fal i w ogóle. No to słuchajcie, zafundujcie sobie plażę. Za 25 tysięcy złotych to można sobie globusem obrócić. O, i ta plaża, albo nie, albo ta, albo tą wybieram. A 25 tysięcy to jest kasa, która jest dzisiaj do wygrania w RMF Max. I uwaga, szansa na zgarnięcie tych pieniędzy, szansa na znalezienie się w finale naszej zabawy, szyfr do wygranej wzrasta teraz 670 razy, ale uwaga, tylko przez 6 najbliższych minut, więc chwytaj za smartfona, ślij SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. 670 razy większa szansa, no to jest bardzo dużo większa szansa. Nie trzeba być orłem z matematyki. Trzeba korzystać, póki jest 6 minut tylko. rmfmax.pl albo 7327 czeka 25 tysięcy.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na cechajanki.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media

0: ekspert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
1: W Warszawie jest gorąco, a będzie jeszcze goręcej. Na termometrach maksymalnie na ten moment okolice 24 stopni. Z każdą kolejną godziną będzie tylko cieplej. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie nawet do 31, może nawet 32 kresek. I do tego wszystkiego jeszcze słonecznie. Przez cały dzień nie zobaczymy jednej chmury. No dobrze, jakieś tam delikatne białe obłoki dla urozmaicenia, okej, ale raczej nie dadzą nam więcej cienia. Trzeba szukać ochłody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
2: Hity na maksa!
3: RMF Max Warszawa.

Zgaście światła, tak mówią Juste, Jackstyle i on w RMF Max. No w pracy to ciężko, chyba że mamy taką specyficzną jakąś pracę, nie wiem, w ciemni fotograficznej pracujemy albo coś w tym stylu. Zaraz będzie godzina 10, ale zanim 10, to nowość, bardzo fajna nowość od Ariany Grande. Spodoba się wam, dajcie głośniej, zaufajcie mi. Hate that I made you love me. Już teraz w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
1: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 10 w RMF Max Warszawa. To pora na Flash na Łopuszańska. Zapraszam. Nie będzie podpisu premiera pod postanowieniem prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jak ważny jest ten podpis i co oznacza jego brak?
1: Procedura odebrania orderu Orła Białego nie będzie zakończona. Brak kontrasygnaty uniemożliwi publikację postanowienia, a bez tego decyzja Karola Nawrockiego, jak mówi konstytucja, nie wejdzie w życie i nie wywoła skutków prawnych. Formalnie odznaczenie trzeba więc będzie uznawać tylko za zwrócone przez Wołodymyra Zełenskiego.
0: Tłumaczył Tomasz Skory.
2: Słuchacie RMF Max.
0: A my dbamy o naszych słuchaczy, tylko u nas świeże informacje w pigułce. IMGW ostrzega przed ukropem. Warszawa może zanotować nawet ponad 30 kresek. Wojewoda mazowiecki zwraca się też z apelem do mieszkańców.
3: Nadchodzące upały mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apeluję do mieszkańców o ostrożność i przede wszystkim o regularne picie wody, aby uniknąć odwodnienia i przegrzania organizmu. Pamiętajmy, aby nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę, ponieważ temperatura w zamkniętym samochodzie bardzo szybko osiąga poziom zagrażający życiu.
0: Tyle wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To już końcówka robót w parku linearnym nad tunelem południowej obwodnicy Warszawy. Mieszkańcy mają do dyspozycji kolejny odcinek terenu zieleni przy ulicy Płaskowickiej między ulicami Lansiego i Rosoła. Dzieciaki mogą korzystać z różnych atrakcji. Jest też fontanna. Przy Łąkach Kwietnych ustawiono dwa większe stoły z ławkami. Pojawią się też dwa hamaki i 6 leżaków, które zostaną ustawione w rejonie drzew owocowych oraz stoły do gry w piłkarzyki. Podobne elementy pojawią się również w innych częściach parku. Otwarcie całości nastąpi jeszcze w tym roku. Jutro oficjalny start wakacji. Przed wyjazdem na urlop warto jednak zadbać o EKUS, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki dokumentowi możemy skorzystać z darmowej pomocy medycznej na terenie Unii Europejskiej, ale nie tylko.
4: W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas wyjazdu do państw Unii Europejskiej, EFTA, czyli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii oraz Zjednoczonego Królestwa, na podstawie karty ubezpieczonej BNZ przysługują świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia do tego, aby podróżować dalej lub bezpiecznie wrócić do Polski na leczenie. Nie istnieje zatem zamknięty katalog świadczeń, jakie należą się turyście w ramach EKUS.
0: Mówił Piotr Kalinowski z Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. To teraz apel do panów z Warszawy. Nie bagatelizujcie żadnych objawów. Pogorszenie kondycji to sygnał, by zgłosić się na kontrolne badania do lekarza.
5: Popatrzcie, drodzy panowie, na to, jak tolerujecie wysiłek fizyczny. Czy wasza tolerancja jest taka sama jak państwa kolegów? Jeśli nie, to warto się zastanowić, czy może jest to nadwaga, czy może jest to palenie papierosów, czy może jest to praca w szkodliwych warunkach.
0: Opisuje profesor Joanna Chorostowska Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Na termometrach dziś ekstremalnie wysokie wręcz wartości, okolice 30, 31, a może nawet 32 stopnie w Warszawie. Tak będzie do końca dnia, ta temperatura będzie się zmieniała, natomiast no już teraz 26 stopni, pełne słońce będzie przez cały dzień, raczej nie będzie miało konkurencji w postaci chmur. Jutro do 32 stopni w sobotę, 34 w niedzielę, nawet 38 kresek, więc w słońcu będzie ciężko.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
6: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
7: Hity na maksa. Minęła 10, słonko do nas z góry już się mocno uśmiecha, znaczy na razie się uśmiecha, niedługo tak koło południa to już się będzie tak szczerzyć, a jutro to w ogóle to będzie takie... No jutro słońce da się we znaki w ogóle przez kilka najbliższych dni, ale damy radę. Milky, Just the Way You Are w remiksie Davida Getty. Dawid Miązek, zapraszam. Yeah.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

strona Metal od Teddy'ego Swimsa, to jest RMF Max. Słuchajcie, to jest świeżynka tegoroczna Teddy Swims, natomiast przed nami numer, no, o którym już spokojnie można powiedzieć klasyk, ale podejrzewam, że rozpoznacie po pierwszej nutce. Evie i Who's That Girl. I taka zagadka, ale nie sprawdzajcie w internetach, nie sprawdzajcie, tylko w pamięci sobie sprawdźcie, ile lat temu była premiera tej piosenki. Rozwiązanie za 3 minutki.

0: Akcentera Misha Miller podkręcili tempo. Don't Leave, nowa wersja hitu Kylie. No to słuchajcie, my też podkręcamy jeszcze, bo tu naprawdę nie ma się co zatrzymywać. Podkręcamy wasze szanse w zabawie szyfry do wygranej. Znaczy, to jest niby zabawa, ale słuchajcie, jak jest 25 tysięcy złotych do zgarnięcia, to nie jest tylko zabawa. To jest zabawa i szansa na spełnienie marzeń, no bo za 25 tysięcy złotych to myślę nie jedno można zrealizować. I ja bym na pewno kilka za to zrealizował. Słuchajcie, ale z tym podkręcaniem szans, no to właśnie włączam, w tym momencie czas start, włączam mnożnik 1450, czyli wysyłasz do nas jednego SMS-a, a szans masz nie jedną, jak standardowo, tylko właśnie 1450 i tak będzie przez najbliższych 8 minut. Hasło Max śli za 369 pod numer 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl, tam wszystkie szczegóły.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Radio RMF Max poleca kinonależakach.pl. Najdłuższe filmowe wakacje od czerwca do września z kinem plenerowym. 30 miejscowości, ponad 60 seansów, 100% filmowych hitów, a dla widzów kilkaset wygodnych leżaków. Ale to nie wszystko. Przed seansami czekają na Was konkursy i prezenty od naszych partnerów. Znajdziecie nas nad morzem i w Polsce Centralnej. Lato, czas start!
7: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: I po reklamie.

Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBEX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbexdevelopment.com.

To Ebony Hollow, słuchacie RMF Max Warszawa, a ja tak patrzę na stadion Legii, bo mamy go dosłownie po sąsiedzku z naszą redakcją rzut peretem i widzę, że no tam ostatnie przygotowania już trwają do OSI All Star Festival. To już w ten weekend duże wydarzenie, jeżeli chodzi o polską muzyczną scenę, bo największe gwiazdy rapu się zjeżdżają na Legię. Y2115 między innymi wystąpi, BDOS, Kukę, Young Iggy, Bambi, Sobel, Fałki, Młody West i wielu, a Malik Montana oczywiście i wielu, wielu innych w sobotę i w niedzielę OSI All Star Festival na stadionie Legii. No i słuchajcie, ostatnie bilety jeszcze można zgarnąć na socialach RMF Max. Sprawdźcie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Dom przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa, ich słoneczna nowość na wakacje, Jubel. Czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy? Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć. Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttt.eu.
13: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
1: Wiemy, co jest ekstra.
14: Co tego się słucha?
15: Co jest hitem?
16: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
1: Na termometrach dziś ekstremalnie wysokie wręcz wartości, okolice 30, 31, a może nawet 32 stopnie w Warszawie. Tak będzie do końca dnia, ta temperatura będzie się zmieniała, natomiast no, już teraz 26 stopni, pełne słońce będzie przez cały dzień, raczej nie będzie miało konkurencji w postaci chmur. Jutro do 32 stopni w sobotę, 34 w niedzielę, nawet 38 kresek, więc w słońcu będzie ciężko.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.

El perdon, ale za co tu przepraszać, jak taka fajna nuta wjechała. Nicki Jam i Enrique Iglesias w RMF Max. Za chwilę 11, także sprawdzimy sobie, no po pierwsze, co się dzieje na mieście i na świecie. Będzie flash, a po drugie, może nawet ważniejsze, co z tą pogodą na dzisiaj i w ogóle na najbliższy czas. Ale zanim 11, zanim flash i pogoda, to jeszcze Bob Sinclair nas podkręci razem z Kajzą. I can't wait.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 11 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. W Gdańsku startuje dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Głównym tematem rozmów będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Kto w takim razie weźmie w niej udział?
1: Są m.in. premier Ukrainy Julia Sfredenko, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
2: Hala, w której odbywa się konferencja, jest na pewno najlepiej strzeżonym miejscem w Trójmieście. Zamknięta została ulica Żaglowa. Aby dostać się nawet w okolice hali, trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa w specjalnie postawionym namiocie. Wokół setki policjantów.
0: O tym wszystkim mówili nam Michał Radkowski i Stanisław Pawłowski.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Najnowsze informacje w skrócie tylko w RMF Max Warszawa. No i w stolicy trwa sesja Rady Miasta. Radni zdecydują o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Później zajmą się kwestią Szpitala Południowego. Opozycji nie wystarczy odwołanie Rady Nadzorczej placówki. Klub PiS ma wnioskować o odwołanie trojga wiceprezydentów.
4: Jest to pani Kaznowska odpowiedzialna za zdrowie, pan Męcina, który odpowiada za Rady Nadzorcze, czyli obsadzanie tych rad nadzorczych, oraz pani Machnowska-Góra.
0: Tyle Damian Kowalczyk z PiS. A jak to wygląda z drugiej strony? Radna KO Renata Niewitecka uważa, że sprawa toczy się właściwie.
5: Pan prezydent zareagował natychmiast, odwołał zarząd spółki, wprowadził kontrolę, złożył zawiadomienie do prokuratury i teraz wszyscy czekamy na wyjaśnienia.
0: Do tego gorącego tematu na pewno wrócimy. Tymczasem ktoś obrócił kamieniami skarbówkę przy ulicy Jagiellońskiej. Szklana elewacja obiektu została uszkodzona. Sprawcy nie udało się zatrzymać. Policja dostała zgłoszenie w tej sprawie wczoraj wieczorem.
6: Na miejscu policjanci nie ujawnili tego opisanego mężczyzny, ale faktycznie znaleźli kilkanaście sztuk kamieni, które gdzieś tam znajdowały się na chodniku przed obiektem. No i zauważyli 10 uszkodzonych szyb. Dzięki temu, że świadek poinformował policję o zdarzeniu, mamy szczegółowe informacje o tym mężczyźnie.
0: Tyle Paulina Onyszko ze stołecznej policji. To teraz idealny temat. Tuż przed startem wakacji podwarszawskie lotnisko Modlin może przyjąć więcej pasażerów. Obok starej konstrukcji stanął duży namiot. Jest klima, więc w kontekście tych upalnych dni to wyjątkowa dobra wiadomość.
7: Doskonała klimatyzacja. W nowym obiekcie klimatyzacja jest prawie dwukrotnie wyższa wydajności na metr kwadratowy niż w tym, w którym się obecnie znajdujemy, więc jak mówię, poprawiamy wszelkie standardy, które do tej pory u nas były. Każda nowa infrastruktura jest realizowana w najnowocześniejszych technologiach i w najlepszym standardzie.
0: Tyle prezes lotniska Warszawa Modlin Jacek Kowalski. Jutro rusza nabór wniosków o stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Uczniowie ze stolicy oraz studenci, którzy mają trudną sytuację materialną lub domową, ale mają na koncie sukcesy artystyczne, naukowe, sportowe lub angażują się społecznie, mogą liczyć na finansowy zastrzyk w wysokości od 500 do 1500 zł miesięcznie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Termometry dziś pokazują maksymalnie nawet ponad 30 stopni, także w Warszawie naprawdę ciężko się żyje. Polecamy Wam poszukać miejsc chłodu. One znajdują się w Warszawie w różnych lokalizacjach. Jeśli chodzi o termometry jutro, to one będą pokazywały bardzo podobne wartości, a nawet wyższe, okolice 32 kresek, więc w słońcu będzie cieplej. I to słońce jest liderem. Ono zostanie z nami na pewno do niedzieli. Tak prognozują specy od Meteo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
8: Uczniowie, studenci, ale też pewnie nauczyciele już czekają, żeby jutro powiedzieć nareszcie wakacje. No to u nas już dzisiaj nareszcie od męskiego grania. Dawid Mięzek, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Zapraszam.

0: I nic nie trzeba dodawać. Nuta tak dobra, że mówi sama za siebie. Alabama Ten, Moonlight i Ford of RMF Max, chociaż ekstremalnie krótka, nie? Tak intensywna, zaledwie dwie minutki ma. No ale wiecie jak to jest, lepiej mieć niedosyt niż przesyt. Katy Perry i Hot and Cold w RMF Max, u nas zdecydowanie bardziej hot ostatnio.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
18: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
21: I po reklamie.

Kuban Zalia zabrali nas do Kioto na momencik, ale już wracamy do Warszawy, bo to jest RMF Max Warszawa. Słuchajcie, kina plenerowe w stolicy już mamy tak mniej więcej od maja, ale dopiero teraz zacznie się tak naprawdę ocean możliwości, jeżeli chodzi o oglądanie filmów w plenerze. Od tego weekendu, od piątku, od soboty, od niedzieli ruszają kina letnie, no chyba niemal w każdej dzielnicy w Warszawie. No, dla przykładu w dzielnicy Targówek będzie można oglądać filmy w czterech miejscach: na osiedlu Wilno, na Kołowej, w ogrodach Domu Kultury Zacisze, ale też w Parku Brudnowskim. We Włochach seanse w Parku Marka Kotańskiego albo w ogrodach Kosmosu. Na Ursynowie, no tam seanse akurat ruszają za tydzień, ale będą w przykopie Cwila i przy Doku Ursynów, ale w każdej praktycznie dzielnicy Warszawy coś będzie grane, więc co dzień można się w inne miejsce wybrać. Tylko pamiętajcie, żeby się ciepło ubrać, żebyście wieczorem nie zmarzli. Topiki, Becky G, Sery Papi.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Radio RMF Max poleca kinonależakach.pl. Najdłuższe filmowe wakacje od czerwca do września z kinem plenerowym. 30 miejscowości, ponad 60 seansów, 100% filmowych hitów, a dla widzów kilkaset wygodnych leżaków. Ale to nie wszystko. Przed seansami czekają na Was konkursy i prezenty od naszych partnerów. Znajdziecie nas nad morzem i w Polsce Centralnej. Lato, czas start!
9: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy? Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć. Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
10: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 razy 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
14: Termometry dziś pokazują maksymalnie nawet ponad 30 stopni, także w Warszawie naprawdę ciężko się żyje. Polecamy Wam poszukać miejsc chłodu. One znajdują się w Warszawie w różnych lokalizacjach. Jeśli chodzi o termometry, jutro to one będą pokazywały bardzo podobne wartości, a nawet wyższe, okolice 32 kresek, więc w słońcu będzie cieplej. I to słońce jest liderem. Ono zostanie z nami na pewno do niedzieli. Tak prognozują specy od Meteo.
13: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz.

Aladdin i Dracula w RMF Max. Warszawa, no taki Dracula to w taką pogodę chyba ma ciężko, a weekend to już w ogóle będzie trudny. O tym, jak Warszawa przygotowuje się na falę potężnych upałów, które przez najbliższych kilka dni będą nam towarzyszyć, to sobie powiemy za chwileczkę we Fleszu, punktualnie o 12 we Fleszu też. O nowym przystanku kolejowym w Warszawie, będzie gotowy pod koniec roku. Szczegóły za chwilę, a na razie z nami Roxy z White'em. Chciałam Ciebie więcej.

0: samba.
1: Reklama.
2: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: A ona była... A teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
5: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
6: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
7: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: I po reklamie.
18: Punktualnie 12 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Na piłkarskim mundialu mamy już pierwsze kluczowe rozstrzygnięcia i znamy pierwszą parę 1/16 finału. O niej Patryk Serwański.
19: Pierwsza para. Kanada zagra w fazie pucharowej z RPA. Kanadyjczycy przegrali wczoraj ze Szwajcarią 1-2. Z kolei RPA niespodziewanie pokonało Koreę Południową 1-0. Obie ekipy w swoich grupach zajmują drugie lokaty. Dalej grają też Helweci, a pierwszą drużyną z trzeciego miejsca. Pewną awansu jest Bośnia i Hercegowina. 4 punkty wywalczone w grupie B.
18: W turnieju oczywiście nadal świetnie spisujące się Brazylia, Maroko i Meksyk, który w nocy pokonał Czechy 3-0. Nasi sąsiedzi wracają do domu. A dziś późnym wieczorem Curaçao zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador z Niemcami. Później mecze Japonia, Szwecja, Tunezja, Holandia i Turcja, Stany Zjednoczone.
6: Słuchacie RMF Max.
18: Tylko u nas sprawdzona informacja z dróg. Stłuczka czterech osobówek na S2 na rozbite auta. Uważajcie między Wałem Miedzeszyńskim a Wilanowem. Jak informuje nasz reporter Przemek Mzyk, zablokowany jest pas w stronę Bemowa. Uważajcie. Zraszacze, beczkowozy i poidełka. Warszawa szykuje się do fali upałów. W działania miasta angażują się też stołeczne wodociągi.
0: Ze względu na falę upałów, wodociągi warszawskie we współpracy z miastem ustawiły w mieście zraszacze, przy których można schłodzić ciało taką przyjemną, chłodną, wodną mgiełką. W sumie jest ich 8 i te urządzenia stoją, podobnie jak to było poprzedniego lata, w kilku takich najbardziej popularnych punktach miasta.
18: Ale Jolanta Maliszewska z MPWiK. Powstanie nowy przystanek Warszawa-Ulrychów. Polskie linie kolejowe podpisały umowę z firmą Trakcja na zaprojektowanie i budowę obiektu. Na przystanku, który powstanie na styku Bemowa i Woli, będą stawać pociągi dalekobieżne podczas remontu stacji Warszawa Wschodnia. Pierwsi podróżni skorzystają z przystanku w grudniu tego roku. Prace będą kontynuowane do drugiej połowy 2027. Warszawiacy i warszawianki, macie w planach zagraniczny wypad? Warto wyrobić sobie EKUS. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jest solidne zabezpieczenie podczas podróży. Możecie skorzystać z darmowej pomocy medycznej. W takim razie gdzie i jak można wyrobić taką kartę?
20: Wniosek o turystyczną EKUS można złożyć na 3 sposoby. Za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, pocztą tradycyjną na adres oddziału lub delegatury NFZ, osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ lub na stołecznym lotnisku imienia Chopina. W przypadku trzeciej opcji kartę otrzymamy od ręki. Jeśli wyrabiamy EKUS osobie, która ukończyła 18 rok życia i nadal się uczy, niezbędne będzie okazanie legitymacji ucznia lub
18: A o tym wszystkim mówił Piotr Kalinowski z Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. I to już wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Wracamy punktualnie o godzinie 13. Bądźcie z nami cały czas. No i już za godzinę, między innymi, będzie bardzo ważna sprawa dla wszystkich, którzy korzystają z lotniska Modlin. A teraz czas na prognozę pogody tylko dla Warszawy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
18: Na termometrach maksymalnie dziś okolice 30, nawet 31 kresek. W słońcu pewnie jeszcze cieplej, więc szukamy cienia na siłę chyba już. Pijcie dużo wody, bo naprawdę można się dziś odwodnić. Słońca nie zabraknie do końca dnia, więc chmury nie pomogą. Wiatr wieje słabo, więc on też niespecjalnie. Biometr nie jest korzystny, więc jeżeli czujecie się odrobinę gorzej niż zwykle, to jest tego konkretny powód. Ten upał nie pomaga, ciśnienie ma się wahać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
21: No i wjeżdżamy w godzinę 12 na pełnej, to już czwartkowe popołudnia. Właściwie to wpływamy, bo dzisiaj, słuchajcie, dzień marynarza, tak kalendarz podpowiada. Poza tym jeszcze imieniny Doroty i Łucji i Maksyma. Pozdrawiamy i dorzucamy jakieś fajne życzenia. Jakby nie było pomysłu na wieczór, to wiadomo, że można wbić do Doroty albo Łucji, jak znać, albo do Maksyma w Gdyni. Talk to you, another 54 Ultra, Dawid Mięzek, lecimy z ostatnią godziną, byle do obiadu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: No fajna nuta, nie? No sami powiedzcie, Run, Run River, nowość od Davida Getty i Aloka w RMF Max. A propos rzeczy fajnych, to fajna informacja, bo za godzinkę na antenie RMF Max podamy pierwszą cyfrę naszego dzisiejszego szyfru do wygranej, czyli szyfru, który otwiera walizkę z 25 tysiącami złotych. Jedna z czterech, to jest dobry pierwszy krok, pozostałe trzy, to się tam wykupi, jakieś podpowiedzi będą w finale, coś tam się odgadnie i na pewno jakaś kaska wpadnie, może wpaść nawet 25 tysięcy złotych, ale najważniejsze, żeby w tym finale się znaleźć. Nie czekaj do ostatniej chwili, tylko już teraz wysyłaj hasło Max za jedyne 3,69. Hasło Max pod numer 7327. Albo zgłoś się online na rmfmax.pl. Max.
1: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna. Apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Theophilus London, słuchacie RMF Max Warszawa.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Książulo przetestował kiełbasę z Kolima.
3: Jest z tego filmik?
2: Tak, jest z tego filmik.
3: Instagram tego nie zablokował?
2: Nie.
3: Widziałem takie zdjęcia z Kolima.
2: Tak?
3: I na tych zdjęciach widać promocję kiełbasy grubo przed tym, jak produkt pojawił się w sklepie.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Auto z Kaczkowski, Warszawa, ulica Oczapowskiego 3. Albo na jackpolska.pl.

0: cena na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Muzyka zawsze po pierwsze.
10: Tu się czuję hity.
9: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
12: Na termometrach maksymalnie dziś okolice 30, nawet 31 kresek. W słońcu pewnie jeszcze cieplej, więc szukamy cienia na siłę chyba już. Pijcie dużo wody, bo naprawdę można się dziś odwodnić. Słońca nie zabraknie do końca dnia, więc no, chmury nie pomogą. Wiatr wieje słabo, więc on też niespecjalnie. Biometr nie jest korzystny, więc jeżeli czujecie się odrobinę gorzej niż zwykle, no to jest tego konkretny powód. Ten upał nie pomaga, ciśnienie ma się wahać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
13: RMF Max.
9: RMF Max, Warszawa.

Hej, hej, i to jest Daria Zawiało w RMF Max, a ja też wam robię hej, hej, papa, bo to już 13 dochodzi i za chwilę w studiu zasiadają Ania Wojtkowiak i Fiołas Program i Wszystko Gra zaraz po 13 się zaczyna. My jutro słyszymy się nie po 9, tylko po 13, także zapraszam wyjątkowo na popołudnie. Ale Sosasza jeszcze ode mnie, Destiny, Dawid Miązek, do usłyszenia, do jutra, cześć, pa.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
5: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
6: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
7: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
8: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
9: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
3: That's the spirit.
4: Tu są moi ludzie.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
6: Jest punktualnie godzina 13 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Ponad 3 miliardy euro pożyczki na wsparcie budżetu jeszcze dziś ma otrzymać Ukraina. Ogłosiła to na konferencji w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na co Ukraina przeznaczy te pieniądze?
7: Te ponad 3 miliardy euro to pieniądze, które Ukraina wykorzysta przede wszystkim na wzmacnianie swojej obrony przed rosyjskimi atakami, a to dopiero początek, bo w sumie nasz sąsiad ma otrzymać 90 miliardów euro unijnej pożyczki. W najbliższych dniach zacznie się wypłata kolejnych pieniędzy, tym razem 6 miliardów euro. Ta kwota ma pójść na produkcję dronów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła też, że Ukraina może liczyć, że w przyszłości dołączy do wspólnoty.
6: Tyle, Michał Radkowski.
5: Słuchacie RMF Max.
6: Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów prowadzi śledztwo w sprawie podrobienia w zeszłym roku kartę zgonów 20 pacjentów z warszawskiego szpitala południowego. Postępowanie nie ma związku z ostatnimi doniesieniami. W takim razie, czym zajmuje się prokuratura?
8: No i w jakim celu w prosektorium szpitala południowego podrobił podpis i przystawił pieczątkę koordynatora tego oddziału w aktach zgonu 20 pacjentów, którzy zmarli od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Wiadomo, że zawiadomienie w tej sprawie złożył koordynator, którego podpis i pieczątka widniały na tych dokumentach. Okazuje się, że ten lekarz był wtedy na wakacjach. O procederze dowiedział się, gdy podczas urlopu otrzymał telefon z Urzędu Stanu Cywilnego, że nie uzupełnił jednej z kart zgonu.
6: Tyle, Krzysztof Zasada. Śledztwo jest jednym z 32 postępowań wszczętych od początku 2023 roku w sprawie podejrzeń nieprawidłowości w stołecznej placówce. Centralna część kraju objęta jest alertami drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Żar leje się z nieba, jest naprawdę gorąco, ciężko. W Warszawie okolice 32 stopni, w słońcu więcej, a wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski spotkał się ze służbami.
9: W najbliższych dniach służby pozostaną w pełnej gotowości, a w dużych miastach przygotowane są miejsca chłodu i dostępu do wody. Apeluję także o ostrożność w lasach i nad wodą oraz śledzenie prognoz i ostrzeżeń pogodowych. W przypadku wystąpienia objawów takich jak zawroty głowy, osłabienie czy nudności, nie lekceważmy ich. Należy jak najszybciej zareagować i w razie potrzeby zadzwonić na numer alarmowy 112.
6: Tyle wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. 1700 dodatkowych metrów kwadratowych powierzchni, 4 nowe gate, przestrzeń handlowo-usługowa. To wszystko na podwarszawskim lotnisku Modlin. Obecnie trwa rozruch terminala tymczasowego.
10: Systemy muszą być przetestowane na sucho, że tak powiem, jeszcze bez pasażerów i musimy dokonać odbiorów przeszukania chociażby obiektu, bo ulegnie zmianie strefa zastrzeżona, więc to będzie już za granicą. Także od początku lipca tak naprawdę, żeby zobaczyć, jak tam wygląda, wejść będzie można tylko, jeśli zakupimy podróż z naszego modlińskiego lotniska, do czego oczywiście zapraszamy.
6: Tyle prezes lotniska Warszawa Modlin Jacek Kowalski, a z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was punktualnie o 14:00. Bądźcie z nami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
6: No niestety, jeżeli nie lubicie gorąca, to mamy dla Was kiepskie informacje, bo w tych najbliższych dniach będzie bardzo ciepło, a nawet cieplej niż dziś. To jest sobie trudno wyobrazić, ale rzeczywiście tak pokazują te najnowsze modele synoptyczne. Już dziś okolice 31-32 stopni w Warszawie. To oznacza, że w słońcu jest jeszcze goręcej. Trzeba szukać miejsca, gdzie można się schłodzić, trzeba szukać cienia i pić dużo wody. To polecają specjaliści. Biometr niekorzystny, ciśnienie może się dziś wahać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
11: Mamy nadzieję, że oczekiwania Waszego szefa nie są tak wysokie jak słupki rtęci na termometrach.
12: Każdy powiew wiatru na wagę złota, więc róbcie głośniej, bo wieje basem. Z RMF Max tu Anka, Fioła i Gibbs na start.

0: Normalnie powiedziałabym, że aż chce się przy niej przytulać, ale nie w tej temperaturze. Za nami Olivia Rodrigo w RMF Max, a teraz zamiast przytulania to odkrywamy ważną bohaterkę zabawy szyfr do wygranej.
1: Pierwsza cyfra z kodu otwierającego walizkę z 25 tysiącami to cyfra
0: 7!
1: Siekierka na i cześć! Siódemką dzisiaj szyfr się rozpoczyna. Wy podajecie w finale kolejne cyfry, a jeśli uda się walichę otworzyć, bierzecie 25 tysięcy ze środka. Co wy na to?
0: No, teraz to już tylko warto chwytać za telefon i wysyłać. Hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Już wam to zadanie trochę ułatwiamy, podając pierwszą cyfrę kodu, czyli siódemkę.
1: Siódemka dla wielu cyfra szczęśliwa. Aha. Więc może to dobry omen? Do dzieła. Dziś w tym programie 25 tysięcy może być twoje. 7327 SMS o treści MAX. RMF MAX.
2: RMF MAX. Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
5: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Hey!
15: więcej głośniej.
17: Mi fan.
9: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
18: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: potrafi człowieka wprowadzić w dobry mood. Ed Sheeran w RMF Max. A w dobrych nastrojach są ci, którzy dziś odwiedzili Poznań. Tam na Placu Wolności wydarzenie Amazon Prime Day, w ramach którego w strefie Prime Day Cafe jest nasz korespondent.
1: Przemek Wałczyński dzisiaj pobiera lekcje na wspaniałych, kreatywnych warsztatach. Przemku, czego się nowego nauczyłeś i co tam można zobaczyć? Powiedz.
2: Ja mam za sobą bardzo szybki kurs stylizacji paznokci. Widziałem tutaj, jak przykleja się takie specjalne ozdoby na paznokcie. Uwaga, nie tylko pań, bo panowie, jak się okazuje, także o dłonie dbają. I wy także możecie się o tym przekonać tutaj w strefie Prime Day Cafe w ramach wydarzenia zakupowego Amazon Prime Day. A ja dowiedziałem się także, dlaczego warto układać się puzzle i dlaczego warto grać w planszówki.
3: Właśnie ludzie się spotykają ze sobą, rozmawiają, może mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami, także to na pewno jednocze.
2: Też chcesz się tutaj wychillować, odpocząć trochę?
4: Tak, to był mój 6. egzamin w ciągu tego tygodnia.
2: Z czego?
4: Tym razem z literatury.
5: Ale za to myślę, że coś słodkiego wleci teraz na poprawę humoru i...
2: No, trzeba się pocieszyć, nie?
1: To jest chyba idealne miejsce, mam wrażenie, do tego, żeby sobie poprawić humor. Amazon Prime Day dzisiaj w Poznaniu.
0: A na naszych social mediach już czekają na was relacje i konkurs, w którym można wygrać kartę podarunkową Amazon o wartości 200 zł. Wskakujcie na nasze social media.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu.
7: W programie lokowano wydarzenie zakupowe Amazon Prime Day, którego organizatorem jest właściciel sklepu internetowego Amazon.pl.

0: Jugel i łapie się oddech. Przyjemny, prawie tak, jakby był odpalony klimatyzator. A wiemy, nie każdy ma taki luksus w pracy albo w domu, więc teraz uwaga, tip. Wystarczy miskę z zimną wodą postawić przy wentylatorze. Też pomaga w takie upały.
1: Najlepiej działa, jak jesteście w pierwszej linii brzegowej. W sensie wasze biurko stoi najbliżej. A dla reszty I Follow Rivers na ochłody od Likili, to zaraz po drodze sprawdzimy raport pogodowy. Max.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu.
14: Najlepszy program do słuchania w pracy.
10: W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
17: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
16: Możemy go zobaczyć?
17: Tak, w Orientarium Zoo. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
16: Chcę zobaczyć wszystko!
17: Orientarium Zoo. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
18: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
19: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
23: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
24: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
26: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
27: Zdrowid.

0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
1: No niestety, jeżeli nie lubicie gorąca, to mamy dla was kiepskie informacje, bo w tych najbliższych dniach będzie bardzo ciepło, a nawet cieplej niż dziś. To jest sobie trudno wyobrazić, ale rzeczywiście tak pokazują te najnowsze modele synoptyczne. Już dziś okolice 31-32 stopni w Warszawie. To oznacza, że w słońcu jest jeszcze goręcej. Trzeba szukać miejsca, gdzie można się schłodzić, trzeba szukać cienia i pić dużo wody. To polecają specjaliści. Biomet niekorzystny, ciśnienie może się dziś wahać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl. RMF

0: oni nigdy nie zawodzą. Szwedzka Mafia, Wait So Long w RMF Max. I na to chyba wszyscy czekaliśmy. Czy to koniec pracy w upałach? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki szykuje projekt zmian. Przy 35 stopniach w pomieszczeniu być może niebawem będziemy kończyli robotę. Albo 32 stopniach na zewnątrz przy ciężkiej pracy fizycznej.
1: I już zaczęliście myśleć o tym, co zrobić, żeby w pomieszczeniu też było ponad 35? Termometr pod pachę jest 36,5 od razu.
0: Ale to dopiero projekt. Póki co jakoś z tymi upałami musimy sobie dawać radę, a najlepiej robić to nowościami. Mikolas i Trips teraz.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szpiwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Auto Skaczkowski, Warszawa, ulica Oczapowskiego 3. Albo na jackpolska.pl.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero 4,99.

0: oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Biedronka. Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Jankołapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, do Brickomana.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brickomana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brickomana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max. Warszawa, oznacza to Flash. Anna Łopuszańska, zapraszam. Na początku przyszłego tygodnia ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące warszawskiego szpitala południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. Jakie tematy mogą się pojawić?
1: Jeden z pomysłów to wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy. Inny to górny pułap czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w kilku miejscach. A kolejny to limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia. Do tego poszukiwane są lepsze niż teraz mechanizmy kontroli tego, co dzieje się w szpitalach. Jak ustaliłem nieoficjalnie, niewykluczone są też konsekwencje personalne, ale tu żadnych decyzji jeszcze nie ma.
0: To był Michał Dobrołowicz.
2: Słuchacie RMF Max.
0: A to jest informacja dosłownie sprzed kilku chwil. Dwie osoby nie żyją. Służby dostały sygnał o wypadku awionetki na lotnisku na Bemowie.
3: Na miejscu są policjanci, którzy zabezpieczają to miejsce. Swoje działania również na miejscu prowadzą strażacy. Te czynności przez cały czas są realizowane.
0: Mówiła naszemu reporterowi Przemkowi Mzykowi Marta Sulowska ze Stołecznej Policji. W akcji uczestniczy śmigłowiec LPR. W stolicy dziś jedna z najgorętszych rad miasta. Mieszkańcy chcą referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery w szpitalu południowym, a jeszcze przed rozpoczęciem sesji zainicjowana została stołeczna operacja referendalna. Obywatelska inicjatywa w sprawie odwołania prezydenta Trzaskowskiego i Rady Warszawy ma się rozpocząć za kilka tygodni. Tymczasem sam prezydent Warszawy podkreślał, że trzeba wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości, rozliczyć osoby odpowiedzialne, ale nie można podważać pracy setek osób, które uczciwie wykonują swoje obowiązki.
4: Dlatego proszę wszystkich o rozróżnienie. Rozliczajmy nieprawidłowości, ale nie niszczmy szpitala. Wyciągajmy konsekwencje, ale pozwalajmy lekarzom i pacjentom leczyć pacjentów. Warszawskie szpitale muszą być bezpiecznym schronieniem dla pacjentów, gdzie zaufanie do uczciwości i kompetencji personelu jest rzeczą najważniejszą.
0: Mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Warszawiacy, jeżeli podczas wakacji chcecie mieć spokojną głowę, koniecznie wyróbcie kartę EKUS. Zapewnia ona bezpłatny dostęp do leczenia na terenie krajów Unii Europejskiej.
5: Korzystając z EKUS musimy pamiętać, że za granicą będziemy traktowani jak obywatele państwa, w którym się leczymy. Jeśli jakieś świadczenie w publicznym ochronie zdrowia jest odpłatne dla obywateli danego kraju, zapłacimy za nie także i my.
0: A o tym wszystkim na antenie RMF Max mówił Piotr Kalinowski z Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. I na zamknięcie, kto ma ochotę na dobry film pod chmurką, warto skorzystać z akcji Kino na Leżakach. Jutro o 22:00 na przykład w Sieradzu Pieprzyć Mickiewicza 3. Dzień później w Grodzisku Mazowieckim obraz Kopnięci w czasie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
0: W Warszawie jest gorąco, trzeba szukać cienia, ale oto bardzo ciężko. Cały czas dominuje tutaj słońce. Akurat z tego powodu to się cieszymy chyba wszyscy. Natomiast rzeczywiście temperatury są bardzo wysokie. Na termometrach w ciągu dnia okolice 31-32 stopni. I to jest temperatura w cieniu, więc w słońcu pewnie jeszcze goręca i będzie ciężko, bo wiatr też nie pomaga. On wieje głównie słabo. Jutro niestety nie mamy dla Was dobrych informacji, bo wciąż będzie upalnie, maksymalnie nawet do 32-33 kresek. I tak będzie do niedzieli.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
6: Minęła 14 i możemy sobie ze spokojem powiedzieć ahoj wszystkim.
7: Mimo, że sąsiedzi Czesi z mundialem się żegnają, dziś mamy dzień marynarza.
6: Zatem ahoj, może nawet w ten sposób.
7: Rzucamy koło ratunkowe w postaci hitów. Będzie ATB, będzie Andy Dust, a na początek... Mówimy wam siemano w RMF Max, tu Anka i Fioas. I przy okazji pytamy Dawida, która jest na zegarku.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Taylor Swift w RMF Max. Polska automatami stoi. To żadna tajemnica, ale takiego jeszcze nie było. W Malborku powstał marcepanomat.
1: Wyobraźcie
0: sobie, marcepan 2-4 na dobę dostępny jest dla mieszkańców Malborka.
1: Ale co, że obierać migdały i mieli? Czy przepraszam, jak?
0: No nie wiem, ale masz tak, że czasem w nocy budzisz się i mówisz, ale bym potrzebował teraz marcepanu. Ja ostatni raz potrzebowałem, jak musiałem worek do śmieci wypełnić czymś, bo nie było czym dopchać.
1: Jak macie kolegę, co lubi, a w żadnym sklepie w pobliżu nikt już tego nie zamawia, to do marcepanomatu.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy? Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć. Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
12: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
13: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 10 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.
9: Jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Warszawa 95 i 8 FM.
11: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: RMF Max. Tak sobie myślę, że normalnie szykowalibyśmy się do meczu polskiej reprezentacji o honor, gdyby nasi grali na mundialu. O tak, przynajmniej co z głowy, z oczu, to z serca.
1: Ale ja bardzo przepraszam, my mamy silną polską reprezentację na mundialu. Przecież to są nasi sędziowie. No oni cały czas są w grze, żeby było śmieszniej.
0: Ale będąc sędzią piłkarskim też kondychę trzeba mieć.
1: Jasne.
0: I to dbać. Trzeba o nią już od najmłodszych lat. Zresztą no...
1: Przepraszam, no sędzia Marciniak to w ogóle zaczynał przecież od gry w piłkę nożną. Właśnie występował jako pomocnik i to zaczęło się wszystko właśnie od dzieciaka. A przecież trwa akcja z Orlika na stadion i chcemy wam przypomnieć, że na rmfmax.pl znajdziecie szczegóły a propos tej akcji, bo można zgłosić taką młodą drużynę, która nigdy nie wiadomo jak potem powalczy i jak potoczą się losy jej zawodników.
0: Czas macie do końca czerwca. Może zgłosić drużynę każdy. Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, jak włączyć się do turnieju z Orlika na stadion.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano turniej z Orlika na stadion, którego organizatorem jest Fundacja Orły Sportu.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta.

0: naprawdę. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
15: W Warszawie jest gorąco, trzeba szukać cienia, ale oto bardzo ciężko. Cały czas dominuje tutaj słońce. Akurat z tego powodu to się cieszymy chyba wszyscy. Natomiast rzeczywiście temperatury są bardzo wysokie. Na termometrach w ciągu dnia okolice 31-32 stopni. I to jest temperatura w cieniu, więc w słońcu pewnie jeszcze goręcej i będzie ciężko, bo wiatr też nie pomaga. On wieje głównie słabo. Jutro niestety nie mamy dla Was dobrych informacji, bo wciąż będzie upalnie. Maksymalnie nawet do 32-33 kresek. I tak będzie do niedzieli.
14: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
16: RMF Max. RMF Max, Warszawa.

0: gorąco w głośnikach, także Karol G w RMF Max, ale przy tych dźwiękach mam wrażenie, że upał staje się zdecydowanie bardziej przyjemny. Tymczasem myśląc już o urlopie, jak pojedziecie do Zakopanego, uważajcie na pomarańczowe koperty na ulicach.
1: Pomarańczowa koperta to miejsce parkingowe tylko dla tych, którzy posiadają zakopiańską kartę mieszkańca i tylko lokalsi mogą tam parkować.
0: No więc to nie są najgorętsze miejsca parkingowe.
1: Mieszkańcy mają pomarańczowe koperty, turyści mają czerwone paragony.
0: A nie jeden zakopiański turysta teraz zaśpiewałby razem z Fukajem, Liwką i Enklawą. Chcę więcej parkingowych miejsc właśnie.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
1: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem.
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbeds Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA, teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
4: I po reklamie.
5: Jest punktualnie godzina 15 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Każdy kraj ma prawo do własnej wizji historii i nie powinien ingerować w postrzeganie przeszłości przez inne państwo. Tak uważa 57% Ukraińców. Respondenci w ten sposób bronili własnego mitu bohaterów UPA. Badanie przeprowadzono telefonicznie. Co jeszcze z niego wynika?
6: Co trzeci uczestnik sondażu twierdzi natomiast, że oba kraje powinny dążyć do stworzenia wspólnego poglądu na historię. Potrzeba kompromisu, wspólnej komisji historyków, a sprawa powinna zniknąć z politycznej agendy. W tym sondażu tylko 4% uważa, że Polska powinna uznać ukraińską wersję wspólnej historii, natomiast 1%, że Ukraina musi przyjąć polską wersję.
5: Informował Krzysztof Zasada.
7: Słuchacie RMF Max.
5: A my jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Jak już wiecie z naszych fleszy, w pobliżu lotniska na Bemowie rozbiła się awionetka. Mamy potwierdzenie, zginęły dwie osoby. To są najnowsze ustalenia naszego reportera.
8: Dostaliśmy informację z lotniska, że awionetką podróżowały dwie osoby. No i niestety na miejscu potwierdziły się, że są to dwie osoby śmiertelne. I jedna osoba postronna została ranna, natomiast jej zdrowie zagraża niebezpieczeństwo. Była to osoba przebywająca na płycie manewrowej Nokia. Zabezpieczamy miejsce zdarzenia i tutaj już pożar nie zagrażał żadnym obiektom sąsiadującym.
5: Mówił Przemysław Giergiele ze Straży Pożarnej w Warszawie. Rozmawiał z nim nasz reporter Przemek Mzyk. Rosjanin w rękach funkcjonariuszy Straży Granicznej i stołecznych policjantów. Mężczyzna wpadł na warszawskich Jelonkach podczas specjalnej akcji kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Był ścigany czerwoną notą Interpolu. Władze Łotwy ścigały go za podrabianie dokumentów oraz oszustwa finansowe. Podczas kontroli wylegitymował się łotewskim dowodem osobistym. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka. Na dziś zaplanowano przesłuchanie Francuza, który sparaliżował ruch w metrze warszawskim. Mężczyzna wszedł do tunelu pierwszej linii oraz uszkodził infrastrukturę podziemnej kolejki.
9: W związku z wczorajszym zatrzymaniem 22-letniego obywatela Francji, na dziś zaplanowane są czynności z jego udziałem w prokuraturze. Policjanci nadal prowadzą czynności procesowe w tej sprawie. Postępowanie prowadzone jest w kierunku artykułu 254a kodeksu karnego. Ostateczne decyzje procesowe, w tym dotyczące przedstawienia zarzutów oraz ewentualnego zastosowania środków, będą należały do prokuratora.
5: To była Marta Haberska ze stołecznej policji. Zatrzymanemu Francuzowi grozi nawet do 8 lat więzienia oraz wysoka grzywna. A dziś w stolicy stoją beczkowozy z chłodną warszawską kranówką. Trzeba się chłodzić, bo jest bardzo gorąco.
10: Uważam, bardzo dobry pomysł.
11: Często pan tutaj zagląda?
10: Często, bo tutaj akurat pracuję w autobusie turystycznym, więc często tutaj zaglądam i piję wodę.
12: Ludzie sobie piją tę wodę i są zadowoleni z tej akcji.
11: To jest dobra woda, przebadana?
12: Tak, woda jest dobra, smaczna, no, czysta i przede wszystkim chłodna.
13: To jest dobry pomysł według mnie.
14: Bardzo dobry sposób na ogłoszenie
5: pracy. Mówili, jak słyszeliście już, zadowoleni mieszkańcy. Wartości na termometrach zdecydowanie przypominają bardziej Mauritius niż Polskę. Maksymalnie tak w Warszawie dziś okolice 31-32 stopni. No i do tego wszystkiego jeszcze słońce na całego, więc to podkręca jeszcze i tak już wysokie temperatury. No i tak będzie również w kolejnych dniach. Specy od meteo prognozują nawet do 34-35 stopni w weekend, więc szykujmy się na falę gorąca. No i pijmy dużo wody, chronimy też głowę.
4: Skoro Dzień Marynarza mamy dzisiaj, to możemy powiedzieć, że jesteście na dobrych falach. Teddy Swims będzie teraz kołysać w RMF Max.
13: Nic tylko wyciągnąć żagiela, my będziemy waszym wiatrem. Sean Paul w kolejce, będzie Dab Dogs, tu Anka, Fiołas. Siemacie po trzeciej.

0: Więcej, więcej. Roxy Węgiel chciała więcej, a może wy też chcielibyście na przykład od szefa trochę więcej. Szef wam nie da, ale RMF Max jak najbardziej.
1: To z Anki wypłaty idzie, jakby ktoś pytał. Nie z mojej.
0: Jasne.
1: A jak ja chętnie rozdaję jej pieniądze? Zobaczcie, 870 razy. Teraz mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy. Co wy na to?
0: Słuchajcie, 25 tysięcy złotych do wygrania z puli, która nikogo z nas nie krzywdzi, dlatego mówimy, bierzcie, a jak? Dlatego teraz też mnożymy każde wasze zgłoszenie, czyli hasło Max, które wyślecie na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
1: Z taką kasą wakacyjny remont robi się sam, nie trzeba go robić. 7327, wejdźcie do gry teraz. Teraz każdy Max razy 870.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
9: O, adres taki egzotyczny.
10: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
9: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motor z Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
13: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
15: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
18: I po reklamie. RMF Max.
19: RMF Max.

0: Na pytanie Where's my husband? Odpowiedź brzmi zazwyczaj: ogląda mundial.
1: Dziś gra Republika Wybrzeżo Elefantowych Gnatów. Czyli piękne. Wybrzeże Kości Słoniowej po śląsku, jakby ktoś pytał.
0: Co nas czeka dziś, jeśli chodzi o mundial? To już teraz sprawdzamy w specjalnym mistrzowskim fleszu sportowym.
2: Tu mistrzowski flesz sportowy, Maciej Dworkulski, witam Was ponownie. Przed nami kolejne mundialowe emocje, późno wieczorem, no i w nocy debiutujące na mundialu Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador spróbuje postawić się Niemcom. W nocy jeszcze Japonia, Szwecja i Tunezja, Holandia, a nad ranem czasu polskiego Paragwaj, Australia, Turcja, USA. Do wyboru, do koloru. A za nami już mecz drużyny, która jest synonimem mundialu, czyli Brazylii. Brazylijczycy pewnie ograli Szkotów 3-0, choć co ciekawe, dla Canarinhos strzelają na razie tylko dwaj zawodnicy.
3: No i w nocy obaj powiększyli swój dorobek. Mateusz Cunha strzelił jednego gola, ma 3, Vinicius Junior 2 trafienia przeciwko Szkocji. Na jego koncie 4 mundialowe bramki. Brazylia wygrała ze Szkocją 3-0.
2: Przypomina Patryk Serwański. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day.

To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: Oni też nie mogą doczekać, aż poprawy wskoczą do jeziora. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kaiza. Ale nie wszędzie można wskoczyć tak legalnie. Jeśli nie znasz niemieckiego, to nie do każdego kąpieliska wejdziesz.
1: To jest ciekawe, dlaczego gdzie niegdzie mówią halt. My tymczasem mówimy, bitte, proszę bardzo, można wejść do naszej zabawy. 25 tysięcy złotych rozdajemy już po godzinie 15, a to jest ostatni moment, żeby załapać się na rundę bonusową.
0: Psst, psst, ej, jeszcze chwilę. 870 razy mnożymy każdego maksa. Jeszcze się załapiesz tylko teraz. Wpisz hasło max i za 3,69 wyślij na 7327. Po czwartej 25 tysięcy może być twoje. Idę na
1: max. 7327. SMS o treści max. Do 15.50 mnożymy każde zgłoszenie 870 razy.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
3: Nie ty jedyna?
4: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
2: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
3: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
2: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
4: Pierwsze słyszę.
2: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
4: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
2: Nie.
5: Niestety nie ma nas w domu.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Jankołapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram.

0: polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
0: I po reklamie.
2: Wartości na termometrach zdecydowanie przypominają bardziej Mauritius niż Polskę. Maksymalnie tak w Warszawie dziś okolice 31-32 stopni. No i do tego wszystkiego jeszcze słońce na całego, więc to podkręca jeszcze i tak już wysokie temperatury. No i tak będzie również w kolejnych dniach. Specy od meteo prognozują nawet do 34-35 stopni w weekend, więc szykujmy się na falę gorąca. No i pijmy dużo wody, chronimy też głowę.
0: RMF Max.
3: RMF Max Warszawa.

0: namiatał na błysk Dawid Podsiadło w RMF Max. A to woda na młyn dla nas Polaków. Nie wykąpiesz się w kąpielisku, jeśli nie znasz języka niemieckiego.
1: Na szczęście nie w Polsce, tylko w niemieckim Halle takie rzeczy.
0: Tam wprowadzono taką zasadę, tłumaczy się ją kwestiami bezpieczeństwa, bo nie wszyscy z kąpieliska korzystający rozumieli polecenia ratowników w sytuacjach zagrożenia. I teraz na wejściu już przy kasach panie weryfikują, czy ty sprechen Sie Deutsch, czy nie.
1: Okej. Chociaż moim zdaniem nie zawsze to, że słyszysz komunikat w znajomym tobie języku, znaczy, że będziesz na niego reagować, prawda? To jeszcze nie jest takie.
0: Prawda? Mama zawsze pytała, czy mówi do mnie po chińsku.
1: No.
0: A nie mówiła.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Książulo przetestował kiełbasę z Kolima.
3: Jest z tego filmik?
2: Tak, jest z tego filmik.
3: Instagram tego nie zablokował?
2: Nie.
3: Widziałem takie zdjęcia z Kolima.
2: Tak?
3: I na tych zdjęciach widać promocję kiełbasy grubo przed tym, jak produkt pojawił się w sklepie.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
11: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
12: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz 3 wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I po reklamie.
2: 16 na zegarach, RMF Max Warszawa. Najnowsze informacje w skrócie i pogoda. Monika Chrycko, zaczynamy Flash. Część unijnych krajów sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Co to konkretnie oznacza?
3: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większą swobodę w osiąganiu unijnych celów emisyjnych. Polska przekonywała, że Unia nie powinna stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, ale dopuścić także inne technologie ograniczające emisje.
2: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: To jest RMF Max Warszawa.
2: Flash ze stolicy. Zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie katastrofy awionetki w pobliżu lotniska na Bemowie. Jak mówiliśmy przed godziną, w wyniku katastrofy zginęli pilot i pasażer samolotu. Ranna została także jedna osoba znajdująca się na ziemi.
5: Z maszyny został jedynie szkielet. Pod nią znajduje się blaszana konstrukcja, w której na szkolenie na płycie poślizgowej oczekiwali kursanci prawa jazdy. To właśnie tam w chwili katastrofy znajdował się mężczyzna, który został ranny. Jak słyszę od świadków zdarzenia, maszyna tuż przed pasem startowym przechyliła się i zahaczyła skrzydłem właśnie o tę blaszaną budkę. Na miejscu okoliczności katastrofy wyjaśnia już prokurator.
2: Tyle Michał Krasoń. Zostajemy na lotnisku, ale tym razem lepsze informacje z Modlina. Trwa tam rozruch tymczasowego terminala. Obok starej, pękającej w szwach konstrukcji stanął duży namiot. Przed wakacjami udało się uruchomić dodatkową przestrzeń dla pasażerów odlatujących z tego podwarszawskiego portu.
6: Dodatkowe 1700 metrów kwadratowych powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni, oczekując na to, aż zaczniemy swoją podróż, będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących.
2: Tyle prezes lotniska Warszawa Modlin Jacek Kowalski. A jak lotnisko, to oczywiście wakacyjne wyjazdy. Dlatego dziś od rana we Fleszach przypominamy Wam o sprawdzeniu ważności karty EKUS.
7: Tradycyjnie najwięcej kart fundusz wystawia w miesiącach wakacyjnych, czyli w lipcu i sierpniu, choć zwiększone zainteresowanie widać już od maja. Dlatego z wyrobieniem EKUS, jeśli jest taka możliwość, nie warto czekać do ostatniej chwili.
2: Mówił Piotr Kalinowski z Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. I na koniec jeszcze przesiadamy się na rower. Jutro ulicami stolicy przejedzie warszawska masa krytyczna. Start o 19 z Placu Zamkowego. Trasa poprowadzi przez Śródmieście, Żoliborz, Bielany i Wolę. Z kolei w sobotę ulicami Warszawy przejedzie Night Skating Warszawa. Rolkarze i wrotkarze wystartują o 20.30 z przedpomnika Mikołaja Kopernika na krakowskim Przedmieściu. Trasa prowadzi przez Śródmieście, Żoliborz, Bielany i Wolę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
2: Sporo słońca przyniesie popołudnie w stolicy. Na termometrach nadal bardzo wysoko, bo okolice 30. W nocy temperatura spadnie do 18, czyli będzie dosyć ciepło. Wiatr powieje z północnego zachodu. Noc zapowiada się bezchmurna i bez opadów. Piątek w mieście to kolejny upalny dzień. Termometry pokażą nawet 32 kreski. Do tego błękitne niebo, pełne słońce, a na niebie brak jakichkolwiek chmur. Żar będzie się lał z nieba.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
9: W czwartek po 16 to już chyba największa maruda i największy pesymista dostrzega światełko weekendu, prawda?
10: Świecimy dla Was. Another 54 Ultra w RMF Maxa. Za chwileczkę męskie granie orkiestra i co ważne, powiemy, jak inne miasta w Europie radzą sobie z upałami.
9: A bywają ciekawe pomysły. Anka Piołas z Wami do 17.

0: dawna, to wiem.
1: Ciągnie? To nas ostatnio bardziej do klimatyzatorów, mam wrażenie. Męskiej grani orkiestra w RMF Max. Jak wielkie miasta w Europie radzą sobie z upałami? Ano jest kilka ciekawych pomysłów. Na przykład Wiedeń maluje asfalt na jasne barwy, żeby się wolniej nagrzewał.
2: Ładnie.
1: W Sewilli rozciągają między budynkami wielkie płachty materiału, żeby zacienić ulicę. W Paryżu sekwana jest otwarta do kąpieli, a Amsterdam rozdaje darmowy krem przeciwsłoneczny.
2: No, i też można, i bardzo ładnie. Chociaż swoją drogą zobaczcie, jak pięknie sobie z tym poradziła Polska. Tutaj ważne, żeby nie robić zbędnych ruchów, dlatego są rozsyłane alerty RCB.
1: U nas, Max, na co można liczyć, to na radę nie wychodź z domu.
2: I do tego klimatyzator. Ten muzyczny włącza się już teraz. To Yearbooks i Graceland. Zróbcie głośniej radio.

0: dobre, tempo do marszu, z pracy do domu. To David Guetta w RMF Max. Tymczasem dziś mamy już dzień o minutę krótszy od tego najdłuższego dnia w roku.
1: Już w tą stronę nie lubię tego zegara i
0: o
1: światła.
0: O minutę mniej.
1: No więc nie marnujmy czasu. Zaraz rozdajemy pieniądze w RMF Max. 25 tysięcy. Zostańcie. RMF Max.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
7: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy? Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć. Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Gramy.
16: Nie oceniamy.
15: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Ja wiem, że to może trochę suchar, ale to piosenka o chińskim sprzedawcy jaj. Daj, daj, za nami Shakira w RMF Max.
1: Dajemy to my szansę na dużą kasę i to teraz.
2: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Przepraszam to przez ten upał. 25 tysięcy złotych do wygrania i już wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty.
1: Halo? Dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania z walizką pełną pieniędzy.
0: Cześć.
1: Dzwonimy, Ania i Fiołas.
3: Cześć.
0: Z kim mamy przyjemność?
3: Artur.
1: Artur, na czym cię przyłapaliśmy?
3: Na podróżowaniu busem przydałaby się jakaś klimatyzacja.
0: Klimat to mamy nadzieję ci zrobić teraz informacją o tym, że wygrywasz 25 tysięcy, bowiem zaraz to może być już twoja rzeczywistość. Wystarczy, że otworzysz walizkę z pieniędzmi, którą mamy w studio. I do tego potrzebny jest szyfr.
1: Artur, zatem pierwsza cyfra to 7. Podaliśmy ją już na antenie. 3 kolejne cyfry otwierające walizkę, te potrzebujemy od ciebie. Możesz od razu podać wszystkie 3 cyfry i zagrać o 25 tysięcy. Albo możesz spróbować kolejną cyfrę odkupić, a my trochę tej kasy z walizki wyciągniemy. Co robimy?
3: Może odkupmy kolejną cyfrę.
1: No dobra, a ile byś dał?
3: 2000 będzie przesadą.
1: O, zdecydowanie będzie. 10 tysięcy proponuję.
3: 5, 6.
1: 7. Na to jestem w stanie się zgodzić.
3: No dobrze.
1: Jej, mamy to.
3: 7.
0: Dobra.
1: 7 wyciągamy, 18 tysięcy do zgarnięcia dla Artura, a dwie cyfry już ma.
0: 7 i 1. Jedynka to jest ta cyfra, którą odkupiłeś, no to teraz pojawia się pytanie, czy kupujesz dalej, czy już próbujesz odgadywać?
1: 18.
3: No jeszcze jedno bym odkupił. 18 minus prawdopodobnie te 4, na które się zgodzicie.
0: Ładne, podoba mi się.
1: Mogę ci zaproponować 13 tysięcy złotych.
3: 13, ale to no, zostanie troszkę...
0: Zostanie piątal.
1: Piątal w środku.
3: Nie, piątal, oczywiście to jest sporo, tak, ale no gdzieś może spotkajmy się po środku, może jest 7.
1: Artur, będę łaskawy, ale umiarkowanie. Mogę zgodzić się na 11 tysięcy i to jest moja ostateczna propozycja.
3: Dobrze, zróbmy tak.
0: Deal! Kupuję. Mamy to! 7 tysięcy w środku i trzecia cyfra, którą jest cyfra 8. 7-1-8. Tak zaczyna się nasz szyfr do walizki.
1: Artur, jak się kończy? Jaką cyfrą? Co wpisujemy?
3: Szyfrem będzie 7-1-8-2.
1: 7-1-8-2.
0: Dobra. Ta dwójeczka, mam nadzieję, że nie robi ci ciśnienia w żaden sposób. Dlaczego dwójeczka?
3: Nie wiem, moja pierwsza myśl.
0: Dobra,
1: bo
0: czyli
1: na dwoje
0: to wpisujemy.
1: Babka wróżyła, słuchaj. Zobaczmy.
0: Słusznie.
1: Zatem. Sprawdźmy, wbijamy i sprawdzamy szyfr.
0: Uwaga.
4: Szyfr niepoprawny.
1: Niestety, Artur.
0: Jakby ta babka wróżyła na 4, to by było okej.
3: Dwójkę podałem.
0: Dwójkę podałeś.
1: Podałeś dwójkę.
0: Ale słuchaj, my ci też coś podamy. Podajemy ci na tacy 500 zł za tę wspaniałą wymianę targową. Gratulujemy ci serdecznie.
2: Sponsorem programu

0: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBEX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbexdevelopment.com.
1: Jeżeli chodzi o świeżynki, to jutro oczywiście świeżo uprasowana biała koszula, więc wiemy, co robicie tego popołudnia, w końcu zakończenie roku szkolnego jutro.
2: A w sobotę szaleństwo podczas koncertu Lata na Maxa w Wadowicach, gdzie gwiazdą będzie Grzesiek Chyży. Także zaplanowaliśmy dla was już wszystko i w tym wszystkim będziemy wam towarzyszyć, tak jak i jutro po 13 znów na antenie.
1: Dziękujemy wam serdecznie za wspólne czwartkowe popołudnie. Anka i Fiołas, do usłyszenia.
2: Pa!
3: Max. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: i po reklamie.
1: Sporo słońca przyniesie popołudnie w stolicy. Na termometrach nadal bardzo wysoko, bo okolice 30. W nocy temperatura spadnie do 18, czyli będzie dosyć ciepło. Wiatr powieje z północnego zachodu. Noc zapowiada się bezchmurna i bez opadów. Piątek w mieście to kolejny upalny dzień. Termometry pokażą nawet 32 kreski. Do tego błękitne niebo, pełne słońce, a na niebie brak jakichkolwiek chmur. Żar będzie się lał z nieba.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit,

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
10: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
11: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
12: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
13: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
14: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
15: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz 3 wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hit na maksa.
17: Warszawa 95 i 8 FM.
19: Co nowego w kraju i w mieście? O tym już teraz we flaszu RMF Max Warszawa. Monika Chycko, zaczynamy. Minęła 17. Fala upałów nad Polską. W weekend w niektórych częściach kraju na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni. Jeśli planujecie weekend w górach, posłuchajcie uważnie. Mimo że na Kasprowym Wierchu wartości powyżej 20 stopni, to w górach taka temperatura jest już niebezpieczna.
20: Jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz. Pomimo że jest upał, musimy mieć też ciepłe okrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. musimy mieć odpowiednią ilość płynów, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, nakrycie głowy.
19: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
19: Upalnie będzie oczywiście także w stolicy. Jutro 32 kreski, a w niedzielę już nawet 38. W związku z falą upałów wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski spotkał się ze służbami.
16: Nadchodzące upały mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apeluję do mieszkańców o ostrożność i przede wszystkim o regularne picie wody, aby uniknąć odwodnienia i przegrzania organizmu. Pamiętajmy, aby nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę, ponieważ temperatura w zamkniętym samochodzie bardzo szybko osiąga poziom zagrażający życiu.
19: Tyle wojewoda mazowiecki. A jeśli wybieracie się w miasto, ochłodę znajdziecie pod zraszaczami. Będą także na Was czekać poidełka i beczkowozy.
18: One stoją do dyspozycji mieszkańców od godziny 10 do 18, a dodatkowo od jutra dostawimy beczkowozy także przy ulicy Bagatela, w okolicy wejścia do parku Łazienki Królewskie i drugi beczkowóz przy ulicy Floriańskiej przy Bazylice Świętego Floriana. To również będzie od godziny 10 do 18, ale także przypominamy, że w mieście są dostępne tak zwane poidełka, z których można się napić świeżej, chłodnej wody. Listę takich miejsc można znaleźć na stronie internetowej warszawa1915.pl.
19: Tyle Jolanta Maliszewska z MPWiK. W RMF Max na bieżąco sprawdzamy też, co dzieje się na ulicach. Od jutra, od 19 do poniedziałku do 6 rano zamknięty będzie fragment ulicy Postępu na Mokotowie. Prywatny inwestor wymieni nawierzchnię pomiędzy ulicami Bokserską a Cybernetyki. Wyznaczono objazdy ulicami Cybernetyki, Obrzeżną i Bokserską. I zmiana tematu. W sobotę w samo południe przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie startuje rodzinna strefa sportu. Przez całe wakacje, codziennie od 10 do 20 będzie tam można skorzystać z bezpłatnych atrakcji sportowych i rekreacyjnych. W sobotę z kolei w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie imieniny Jana Kochanowskiego. Biblioteka Narodowa zaprasza na literacki piknik, którego motywem przewodnim jest twórczość Bolesława Prusa. W programie spotkania z pisarzami, debaty o współczesnej Warszawie, a także koncert Moniki Brodki z zespołem Księżyc.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
19: To będzie ciepła noc w Warszawie, na termometrach około 18 stopni i bezchmurne niebo. W zapowiedziach meteo nie widać żadnych opadów.

0: Bez deszczu, także piątek. Jutro na termometrach 32 kreski, błękitne niebo, mnóstwo słońca i brak chmur. Wiatr słaby, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Sobota jeszcze bardziej upalna, bo nawet z 36, a niedziela z 38 na termometrach. Do tego bezchmurne niebo i brak opadów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
2: Matko Bosko, jutro wakacje!
3: Faktycznie, to już?
2: Tak, ja nie wiem w ogóle, co to zmienia w moim życiu, bo formalnie absolutnie nic, ale cieszę się i
3: dobra,
2: tak.
3: Jutro... Piątek i też jakby po prostu kolejny powód do tego, żeby trochę poświętować.
2: To prawda, to prawda. Można świętować oczywiście przy bangerach z RMF Max, Milki i Just The Way You Are w remiksie Davida Getty. Za momencik u nas, dajcie głośniej.
3: A tu Siwa Giborycka, cześć! RMF Max. And it goes.

0: hue. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Chyba nas oszukali z tymi wakacjami, bo ja mam wrażenie, że one już się zaczęły. I know you want me, to Pitbull w RMF Max, 9 minut po godzinie 17. I dzisiaj tak sobie pomyśleliśmy, żeby z wami sobie trochę popisać na Messengerze RMF Max, bo bardzo lubimy to robić. Wyślijcie nam swoją ulubioną ikonkę.
2: To jest w ogóle niesamowite, bo jak pytamy was codziennie o coś, z czego później piszemy piosenkę, to i tak jest nam już bardzo trudno. I więc uznaliśmy chyba, że w ogóle jeszcze warto sobie utrudnić życie jeszcze bardziej.
1: Podnieść poprzeczkę,
2: I napisać piosenkę z emotek. Nie mam pojęcia jeszcze, jak to zrobimy, ale zrobimy to, obiecujemy.
1: No, trzeba jakoś, słuchajcie, ryzykować, bo bez ryzyka to wiadomo, nie ma zabawy, więc dajcie znać. Messenger RMF Max, wyślijcie po prostu swoją ulubioną emotkę, tą, którą najczęściej być może wysyłacie, albo najbardziej wam się podoba, a my potem o tych emotkach ułożymy piosenkę i zagramy ją w RMF Max i wam też wyślemy oczywiście.
2: Na jak? Messenger RMF Max, tam się komunikujemy cały czas, a tym razem prosimy o ulubione emotki. RMF Max.

0: hity na maksa. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Się wypowie ten, co się zna.
2: Dom przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa. Ich słoneczna nowość na wakacje, Jubel, czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hop Benz. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl.
1: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99

0: Nowa Amiga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
1: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy? Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć. Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.

0: Rita Ora zabiera nas gdziekolwiek i to też jest okej. My was teraz zabieramy na mundial i do ważnych wiadomości sportowych, bo to jest ten czas.
1: Mistrzowski flash sportowy. To już czas ostatecznych rozstrzygnięć fazy grupowej. Emocje już sięgają zenitu.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: To jest mistrzowski flesz sportowy, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Dziś na piłkarskich mistrzostwach świata w Ameryce Północnej zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewnie awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję. Turcja to jedno z większych rozczarowań fazy grupowej. W dwóch meczach nie zdobyli nawet bramki, choć strzałów oddali dotychczas 62, najwięcej spośród wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju. Pewnie awansu są za to Brazylijczycy, którzy wygrali ze Szkotami 3-0. Vinicius Junior z 4 bramkami podłącza się do walki o tytuł króla strzelców turnieju. Faza grupowa wyglądała dokładnie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Bardzo trudny pierwszy mecz z Marokiem. Wierzę, że każdy z obecnych tu zawodników okaże się dla nas ogromnym wsparciem. Rozpoczyna się najważniejsza część turnieju. A dzisiejsze mecze startują o 22.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: San i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax San. I masz słońce pod kontrolą.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
6: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
8: Wiemy, co jest ekstra.
9: Do tego się słucha.
10: Co jest hitem.
11: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.
20: I just need something that's real.
8: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
8: Warszawa 95 i 8 FM.
22: To będzie ciepła noc w Warszawie, na termometrach około 18 stopni i bezchmurne niebo. W zapowiedziach meteo nie widać żadnych opadów, bez deszczu także piątek. Jutro na termometrach 32 kreski, błękitne niebo, mnóstwo słońca i brak chmur. Wiatr, słabe ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Sobota jeszcze bardziej upalna, bo nawet z 36, a niedziela z 38 na termometrach. Do tego bezchmurne niebo i brak opadów.

0: taki romantyk. Somber w RMF Max. Porzućmy na chwilę ten romantyzm, bo teraz historia o włoskim kowboju bardzo silnym, bo miał napiętego bicka.
1: To prawda, to są emotki, które dostaliśmy od was, wasze ulubione. Z nich obiecaliśmy zrobić piosenkę, ona już leci. Jest dziwna, po prostu. Posłuchajcie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Ostatecznie uważam, że jednak całkiem dużo sensu ma ta piosenka.
3: Zaskakująco. Tak. Absolutnie nie wiem, jak do tego doszło. Nie planowaliśmy tego. Olivia Rodrigo, Drop Dead, teraz.

0: Tak, już niebawem. Możecie brzmieć wy na festiwalu Beats for Love, bo ten się zbliża i zaczyna już w najbliższą środę. Tam między innymi Calvin Harris i Rehab i mnóstwo innych gwiazd muzyki elektronicznej. Pierwsze wejściówki w RMF Max rozdajemy za chwilę, po godzinie 18, więc bądźcie blisko.
1: Nigdzie nie odchodźcie, bo nie wygracie, a jak nie wygracie, to smutno będzie.
2: Reklama. A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
3: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
4: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
5: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
8: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
10: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
11: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
12: No to w czym problem?
11: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
12: No i?
11: No i obawiam się, że nie zdąży.
12: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
13: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
15: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
14: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
15: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
14: Brzmi jak prawdziwy barok.
15: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
14: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
15: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
16: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
17: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów prowadzi śledztwo w sprawie podrobienia w zeszłym roku karty zgonów 20 pacjentów warszawskiego szpitala południowego. Postępowanie nie ma związku z ostatnimi doniesieniami. W takim razie, czym zajmuje się prokuratura?
1: To i w jakim celu w prosektorium szpitala południowego podrobił podpis i przystawił pieczątkę koordynatora tego oddziału w aktach zgonu 20 pacjentów, którzy zmarli od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Wiadomo, że zawiadomienie w tej sprawie złożył koordynator, którego podpis i pieczątka widniały na tych dokumentach. Okazuje się, że ten lekarz był wtedy na wakacjach. O procederze dowiedział się, gdy podczas urlopu otrzymał telefon z Urzędu Stanu Cywilnego, że nie uzupełnił jednej z kart zgonu.
0: Tyle Krzysztof Zasada. Śledztwo jest jednym z 32 postępowań wszczętych od początku 2023 roku w sprawie podejrzeń nieprawidłowości w stołecznej placówce. Pasażerowie zyskają nowoczesną i bardziej komfortową przestrzeń. Warszawa Wschodnia przejdzie solidną modernizację. Prace mają potrwać do 2029.
2: Nasza inwestycja także dotyczy innych części miasta, przede wszystkim stacji Warszawa Stadion. Dzięki naszej inwestycji wreszcie będzie możliwe bezpośrednie połączenie stacji z metrem. Nasza inwestycja rozpoczyna się w tym roku. Warta jest ponad 3 miliardy 600 milionów złotych.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Tymczasem, no już wakacje, tuż przed wyjazdem na urlop, warto zadbać o EKUS, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki dokumentowi możemy skorzystać z darmowej pomocy medycznej na terenie Unii Europejskiej, ale nie tylko.
3: W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas wyjazdu do państw Unii Europejskiej, EFTA, czyli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii oraz Zjednoczonego Królestwa, na podstawie karty ubezpieczonej w NFZ przysługują świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia do tego, aby podróżować dalej lub bezpiecznie wrócić do Polski na leczenie. Nie istnieje zatem zamknięty katalog świadczeń, jakie należą się turyście w ramach EKUS.
0: Dobrze, a jak wyrobić taką kartę?
3: Wniosek o turystyczną EKUS można złożyć na 3 sposoby. Za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, pocztą tradycyjną na adres oddziału lub delegatury NFZ, osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ lub na stołecznym lotnisku imienia Chopina. W przypadku trzeciej opcji kartę otrzymamy od ręki.
0: Mówił Piotr Kalinowski z Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. To już końcówka robót w parku linearnym nad tunelem południowej obwodnicy Warszawy. Mieszkańcy mają do dyspozycji kolejny odcinek terenu zieleni przy ulicy Płaskowickiej między ulicami Lansiego i Rosoła. Dzieciaki mogą korzystać z różnych atrakcji. Jest też fontanna. Przy Łąkach Kwietnych ustawiono 2 większe stoły z ławkami. Pojawią się też 2 hamaki i 6 leżaków, które zostaną ustawione w rejonie drzew owocowych oraz stoły do gry w piłkarzyki.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Afrykańskie upały dotarły do Polski, do stolicy na pewno i stolica jest jednym z najcieplejszych miast w kraju. Na termometrach maksymalnie mamy 32 kreski, to dziś, jutro 33, 32. Różnie będzie wyglądała ta temperatura, a szczególnie w słońcu będzie jeszcze cieplej. No i do weekendu te wysokie wartości będą się utrzymywały, będzie też mnóstwo słońca, to akurat dobrze, no ale to słońce na pewno będzie powodować, że będzie jeszcze goręcej. Weekend najcieplej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
5: Ja wiem, że Beats for Love zaraz, ale jeszcze wcześniej pytanie do was. Co się zapisuje długopisem?
6: Ja zapisuję, co mam do zrobienia długopisem, bo
5: ja też.
6: Tak?
5: Ja wszystko inne. Telefon, komputer, wiadomo, ale są po prostu rzeczy, do których odruchowo biorę długopis. Dajcie znać, co wy zapisujecie długopisem. Siwek Borycka, jesteśmy z wami.
6: A wy piszcie na Messenger.

0: Symphony od Clean Bandit i Zary Larsson.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Tak was trochę z zaskoczenia zapytaliśmy o to, co zapisujecie długopisem, bo my z Michałem to w zasadzie wyszło, że tak samo, tylko lista rzeczy do zrobienia, bo się jej przyjemnie potem wykreśla, a wszystko inne zapisujemy w telefonie, ale pojawiły się ciekawe propozycje na naszym messengerze RMF Max, na przykład miłosne liściki do męża i takie urocze liściki do synów. Fajne.
3: Ania, no weź przestań.
2: Estaj, słodko.
3: Nie bądź taka słodziutka. Ale Bartek napisał z kolei, że on wypisuje mandaty długopisem, ale tylko jak musi. I przycisnęliśmy Bartka specjalnie dla was, gdzie tak trzeba dzisiaj uważać i gdzie dzisiaj wypisuje. I mówi, że w całym powiecie bielskim trzeba uważać na niego.
2: Ale jak go pocisnęliśmy jeszcze bardziej, to napisał, że na ulicy Andersa Partyzantów i Bystrzańskiej w Bielsku. Więc jak ktoś gdzieś tam w Beskidzie Żywieckim,
3: nie ma za
2: to
3: co,
2: uważajcie.
3: Przesłuchaliśmy policjanta.
2: Tak jest. To tymczasem w RMF Max w kanale nadawczym Banger za Bangerem i nowości Trips razem z Mikolasem Józefem, więc to jest kolejne pojednanie polsko-czeskie. Trips w ogóle, słuchajcie, jest jednym z najpopularniejszych artystów zagranicznych w Czechach teraz.
3: Co to się porobiło?
2: Co
3: zobacz,
2: to takie,
3: nie? Nie
2: patrz.
3: Wiedziałem nawet. A proszę bardzo, właśnie Mikolas i Trips w numerze Hard to be Humble przed wami.

0: Moving to the Sun to Hugel i doskonała propozycja na lato, ale tam jest tempo, ale tam jest energia, bardzo mi się to podoba. I taką też energię i tempo mamy wam do zaproponowania, tylko na żywo, drodzy państwo.
1: Tak jest, Beats for Love, festiwal w czeskiej Ostrawie. Zaczyna się już w środę, 4 dni najlepszych elektronicznych brzmień. Calvin Harris między innymi, ale też Rehab, Marshmallow czy Dimitri Vegas, doskonale znani z anteny RMF Max. Ale to będzie impreza.
0: A wy znacie, żeby zawalczyć o te wejściówki, trzeba coś zrobić i dzisiaj waszym zadaniem jest po prostu zabeatboxować. A co? Posłuchajcie. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. No właśnie to, absolutny klasyk Calvina Harrisa, Summer. Lato zaczęło się parę dni temu. No to, drodzy państwo, tak,
1: to jest moment, żeby zabeatboxować. No może być tu, to może być śpiew, cokolwiek. Głosówki na Messengerze RMF Max, podwójne wejściówki na Beats for Love, festiwal, który startuje już w środę w Ostrawie, są do zgarnięcia.
0: Co robimy? Beatboxujemy, tagujemy, cokolwiek umiecie zrobić, byleby głosówka dotarła na nasz Messenger i nas przekonała. Calvin Harris i Summer to wasze zadanie.

0: słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
14: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
15: I po reklamie.

0: Kungsi Galaxy w RMF Max. Wakajki u nas już trwają, chociaż oficjalnie zaczną się jutro i trwa też mundial, z którym jesteśmy na bieżąco.
1: Cały czas tętno pulsu, mierzymy je i podajemy. W mistrzowskich fleszach sportowych jeden z nich już teraz.
2: Mistrzowski flesz sportowy Maciek Borchulski, zapraszam. Choć jest tu wyraźny faworyt, to jednak spotkanie Niemcy kontra Ekwador jest hitem dzisiejszego wieczoru podczas mundialowych zmagań. Drużyna pod wodzą Juliana Nagelsmana strzeliła już na mundialu 9 bramek, a wieczorem spróbują dołożyć kolejne. Zwłaszcza, że poza gwiazdami mają swoich nieoczywistych bohaterów.
3: To Denis Undaf w dwóch meczach mundialu spędził na murawie 56 minut, strzelił 3 bramki, zanotował 2 asysty. 2 gole wbił na przykład w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a Niemcy wygrali to spotkanie 2-1. Zdaniem niemieckich mediów z Ekwadorem 29-letni piłkarz zagra już od początku. Pytanie, czy takie rozwiązanie mu posłuży. Na razie Undaf jest jedną z gwiazd mundialu, a to przecież Wirtz, Havertz czy Musiala mieli grać pierwszy.

0: pierwsze skrzypce.
1: Niemcy-Ekwador o 22:00, podobnie jak pojedynek Curaçao Wybrzeże Kości Słoniowej. Dodajmy może, że na mundialu dotychczas rozegrano 54 ze 104 meczów. Turniej zatem mamy na półmetku.

0: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBEX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbexdevelopment.com.
1: Reklama.
2: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
8: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
14: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
15: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
16: To pokaz barokowych kreacji.
17: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
15: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
16: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
17: A dla miłośników historii największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
16: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
15: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.

Mamy 32 kreski, to dziś, jutro 33, 32. Różnie będzie wyglądała ta temperatura, a szczególnie w słońcu będzie jeszcze cieplej. No i do weekendu te wysokie wartości będą się utrzymywały. Będzie też mnóstwo słońca, to akurat dobrze, no ale to słońce na pewno będzie powodować, że będzie jeszcze goręcej. Weekend najcieplej.

0: Katy Perry już się szykuje na Friday Night w RMF Max. No to przyszedł ten moment, żeby rozdać karnety na Beats for Love, festiwal w czeskiej Ostrawie, który startuje już w środę, a tam właśnie w środę, między innymi Calvin Harris. No i zadanie na dzisiaj polegało na tym, żeby zabeatboxować, bo to w końcu Beats for Love numer Summer Calvina Harrisa.
1: Filip, powiedz, jesteś profesjonalnym beatboxerem?
2: Nie jestem profesjonalnym beatboxerem, tylko sobie tak od czasu do czasu dla jaj ze znajomymi zabitboxuję i...
1: Rozumiem. I tak Nie, bo brzmiało jak profesjonalny.
0: Nawet mamy...
2: Tak, no, dziękuję bardzo.
0: Mamy porównanie z oryginałem, słuchaj.
2: Tak. Do mnie zadzwonili jednak.
1: Filip, czy jesteś gotowy, że tak powiem, zmierzyć się i twoje nagranie, które nam dostarczyłeś, z oryginałem stworzonym przez legendę Calvina Harrisa?
2: No pewnie, dawaj.
1: Posłuchajmy tego razem, dobra?
2: No.
1: Ale na pewno jesteś gotowy.
2: Tak, jestem gotowy, no.
1: Dobra, to jazda. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. And I met you in the summer. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom,
0: boom. No słuchaj, Filip, scena Beats for Love powinna należeć do ciebie, ale póki co to wiesz, możesz pojechać na takie rozeznanie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i w ogóle. Ale takie małe zadanie jeszcze mamy dla ciebie. W sumie to taka formalność. Co?
2: Jakie macie zadanie dla mnie?
0: Bo słuchaj, spojrzeliśmy sobie w ten czeski rozkład jazdy i instrukcję obsługi tego festiwalu.
1: My dostaliśmy taką instrukcję obsługi po czesku i pomyśleliśmy, że musimy sprawdzić, czy ty jesteś na nią gotowy, bo też ją dostaniesz, więc tak. Testujemy twoją wiedzę. Przedstawiamy ci cytaty z tej instrukcji.
0: Wymeńte si prawu a lewu ponożku. Czy to znaczy A. Zostaw plecak w depozycie, B. Zamień prawą z lewą skarpetką, czy C. Wymień karnet na opaskę.
2: Wymień karnet na opaskę.
0: No nie, zamień prawą na lewą skarpetkę.
1: Ajajajaj. Nie, słuchaj Filip, bo jak źle odpowiesz na wszystkie pytania, to masz obowiązkowo korepetycję z czeskiego, zanim pojedziesz, tak. Dobra?
0: Drugie pytanie. Dobra. Opeczone bagety są wedruchem stanu. To znaczy, że A. Policja stoi za drugim zakrętem, B. Zapiekanki są w drugim namiocie, czy C. Banknoty wymień na żetony. Opeczone bagety są wedruchem stanu.
2: To policja, ale... No powiedzmy, że ta druga odpowiedź.
0: Tak! To są zapiekanki! Dokładnie. I ostatnie takie na szybko. Calvin Harris chraje na chlawnim podium. Czy to znaczy, że Calvin Harris charuje w pocie czoła? Czy daje czadu? Czy gra na głównej scenie?
2: Jeszcze raz mogę odpowiedzieć?
0: Calvin Harris chraje na chlawnim podium. Czy to znaczy, że charuje w pocie czoła, daje czadu, czy gra na głównej scenie?
2: Gra na głównej scenie.
0: Tak jest!
1: Hity na maksa. Nie musisz iść na korepetycję z czeskiego, możesz jechać prosto na festiwal.
2: Po prostu pierwszym się zestresowałem, dlatego tak.
0: No właśnie, to dokładnie tak jest. Filip, jedziesz na Beats for Love, baw się dobrze.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Liwka i Fukaj. To Enklawa. Projekt Enklawa w RMF Max. I tak sobie kończymy już godzinę 18, ale za chwilę ważne wiadomości we Fleszu, a potem do zgarnięcia wejściówki na Oshi All Star Festival. Ale dzisiaj rozdajemy, no?
1: Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
4: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com. Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
5: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski Flesz Sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Mistrzowski Klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
8: Radio RMF Max poleca kinonależakach.pl. Najdłuższe filmowe wakacje od czerwca do września z kinem plenerowym. 30 miejscowości, ponad 60 seansów, 100% filmowych hitów, a dla widzów kilkaset wygodnych leżaków. Ale to nie wszystko. Przed seansami czekają na Was konkursy i prezenty od naszych partnerów. Znajdziecie nas nad morzem i w Polsce Centralnej. Lato, czas start!
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
2: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
10: Hit na maksa.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
13: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Rosjanin w rękach funkcjonariuszy Straży Granicznej i stołecznych policjantów. Mężczyzna wpadł na warszawskich Jelonkach podczas specjalnej akcji kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Był ścigany czerwoną notą Interpolu.
1: Władze Łotwy ścigały go za podrabianie dokumentów oraz oszustwa finansowe. Podczas kontroli wylegitymował się łotewskim dowodem osobistym. Okazało się, że to falsyfikat. Tożsamość mężczyzny ustalono dopiero na podstawie badań odcisków palców. Podczas przesłuchania cudzoziemiec przyznał się do użycia podrobionego dokumentu. Twierdził, że kupił go w internecie, płacąc 500 euro. Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o aresztowanie Rosjanina. Sąd poparł ten wniosek. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka.
13: Tyle, Michał Radkowski.
5: Słuchacie RMF Max.
13: Centralna część kraju objęta jest alertami drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Żar leje się z nieba. Jest naprawdę gorąco, ciężko. W Warszawie okolice 32 stopni. W słońcu więcej, a wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski spotkał się ze służbami.
14: W najbliższych dniach służby pozostaną w pełnej gotowości, a w dużych miastach przygotowane są miejsca chłodu i dostępu do wody. Apeluję także o ostrożność w lasach i nad wodą oraz śledzenie prognoz i ostrzeżeń pogodowych. W przypadku wystąpienia objawów takich jak zawroty głowy, osłabienie czy nudności, nie lekceważmy ich. Należy jak najszybciej zareagować i w razie potrzeby zadzwonić na numer alarmowy 112.
13: Tyle wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. 1700 dodatkowych metrów kwadratowych powierzchni, 4 nowe gate, przestrzeń handlowo-usługowa. To wszystko na podwarszawskim lotnisku Modlin. Obecnie trwa rozruch terminala tymczasowego.
15: Żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić trochę luźniejszej przestrzeni, oczekując na to, aż zaczniemy swoją podróż, będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących. Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, naszych klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło. Staramy się za nim podążać i na tyle, na ile możemy, na tyle szybko, na ile możemy, również taką dodatkową infrastrukturę dostarczamy.
13: A o tym wszystkim na antenie RMF Max mówił oczywiście prezes lotniska Warszawa Modlin Jacek Kowalski. I na koniec apel do panów z Warszawy. Nie bagatelizujcie żadnych objawów. Pogorszenie kondycji to sygnał, by zgłosić się na kontrolne badania do lekarza.
16: Popatrzcie, drodzy panowie, na to, jak tolerujecie wysiłek fizyczny. Czy wasza tolerancja jest taka sama jak państwa kolegów? Jeśli nie, to warto się zastanowić, czy może jest to nadwaga, czy może jest to palenie papierosów, czy może jest to praca w szkodliwych warunkach.
13: A o tym wszystkim mówiła profesor Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Dlatego panowie, nie bagatelizujcie żadnego problemu zdrowotnego. Jeżeli czujecie się odrobinę gorzej, warto skorzystać z pomocy.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
13: Najnowsze modele synoptyczne pokazują, że będzie bardzo gorąco w Warszawie na termometrach. Jutro okolice 32-33 stopni nawet, a w słońcu, no to wyobraźcie sobie, że będzie już naprawdę ekstremalnie źle. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc on nie będzie nam pomagał do tego wszystkiego. No słońce na całego do niedzieli na pewno i do niedzieli jeszcze ta temperatura ma rosnąć, więc będzie naprawdę ciężko. Biometr niekorzystny, ciśnienie ma się wahać.
17: Ile tu się dzieje. Słuchajcie, puścimy parę piosenek, żeby wyluzować trochę, ale już ostrzegamy, że za chwilę rozdajemy kolejne bilety na kolejny festiwal, więc jak ktoś ma nastrój na zabawę, to zostańcie z nami.
0: To jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka, a to Zokaria.

0: O, taki bromance. Nic nie robiliśmy, a wyszło tak super. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max, a tu się zbliża już ten weekend Ozzy All Stars Festival we Warszawie. Na stadionie Legii tam m.in. BDS, Bambi, Sobel, Yankee G, no mnóstwo fantastycznych polskich raperów, zresztą jak sama nazwa wskazuje, All Stars. No więc przyszła pora, żeby ostatnie dwie wejściówki, jakie mamy, przekazać w wasze ręce.
1: Więc po raz kolejny wracamy do zabawy państwa, miasta.
0: Państwa ciasta.
1: Państwa miasta z twistem.
0: Aha,
1: czyli państwa ciasta, raper Mebel.
0: Zgadza się.
1: Takie cztery kategorie. Na jaką literę? To zaraz się dowiemy.
0: Wczoraj
1: bo
0: ja
1: dzisiaj
0: odliczałam.
1: Ja odliczam.
0: Tak, tak, ty dzisiaj to odliczasz, no.
1: X, Y, Z.
0: Stop.
1: Ty.
0: Na ty?
1: Ty.
0: No to na ty. Państwo, ciasto, raper Mebel na Messenger RMF Max. Ślij teraz, potem zadzwonimy. No i trzeba będzie o te bilety jeszcze tak skromnie, ale jednak powalczyć.
1: Litera ty.
0: Ty.
1: Ty. Jak ten festiwal jest zarąbisty.

0: Sinclair, Kajsa. Drodzy Państwo, my doskonale wiemy, jak zrobić wakacyjną atmosferę i zamierzamy to też jutro zrobić w Wadowicach. Dokładnie osobą Justyny Boryckiej obecnej tutaj.
1: Tak, będę w Wadowicach razem z Wami witać lato i otwierać wakacje, bo lato na maksa w Wadowicach właśnie jutro. Będzie Mortal, będzie Grzegorz Chyży, będzie DJ set naszej Oli Bieniarz, więc Wy też bądźcie, bo chciałabym powiedzieć, że w ubiegłym roku absolutny rekord padł lata na maksa, kiedy grały modelki właśnie
0: naprawdę?
1: W Wadowicach.
0: A jakiego rodzaju to był rekord?
1: W sensie, że najwięcej ludzi na maksa było tam. Właśnie w Wadowicach, na modelkach.
0: Ale teraz wyjechałaś ludziom na ambicje.
1: No i teraz trzeba przyjechać
0: teraz
1: do Wadowic.
0: Trzeba przyjechać.
1: Kremówkę zjeść. No i posłuchać Mortala Grzegorza Chyżego i otworzyć z nami wakacje totalnie za free, bo to jest koncert bezbiletowany.
0: Za darmo jest,
1: za darmo
0: to chciała
1: jest.
0: Powiedzieć.
1: Tak jest, więc bądźcie, ja tam będę, będziemy też na żywo dawać się znać oczywiście, jak tam się dzieje w RMF Max, więc bądźcie, lato na maksa już jutro.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Dom przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa. Ich słoneczna nowość na wakacje, Jubel. Czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Radio RMF Max poleca kinonależakach.pl. Najdłuższe filmowe wakacje od czerwca do września z kinem plenerowym. 30 miejscowości, ponad 60 seansów, 100% filmowych hitów, a dla widzów kilkaset wygodnych leżaków. Ale to nie wszystko. Przed seansami czekają na Was konkursy i prezenty od naszych partnerów. Znajdziecie nas nad morzem i w Polsce Centralnej. Lato, czas start!
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
12: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
13: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
19: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
20: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
23: I po reklamie.

0: Another i Talk to You w RMF Max. To kolejny numer z cudownym klimatem. Serwujemy wam taki klimacik z wieczora i przy okazji jeszcze rozdajemy wejściówki na OSI All Star Festival już w ten weekend na stadionie Legii.
1: Tak jest. I tam oczywiście cała śmietanka raperska polska, bo będzie i Bambi, i BDOS, i Sobel, i mnóstwo innych gwiazd, które super będzie zobaczyć. I Mateusz też już przebiera nóżkami, zgadza się? Mateusz? Jesteś. Mateusz, no to szybko jeszcze państwa ciasta na te. Do wymienienia było państwo, ciasto, raper i mebel. Co wymieniłeś?
2: Wymieniłem, ojej, przypomnijcie, Tanzania.
1: No.
2: Co tam dalej było? Jejku.
1: Tartę dałeś.
2: Tanzania, tarta, raper Tetris i taboret.
1: Pięknie. No i właśnie o to chodziło. To było pierwsze zadanie, ale teraz, żeby wejściówki mogły polecieć do ciebie, to trzeba się jeszcze będzie wykazać raperskimi umiejętnościami. Podamy ci wersy artystów, którzy pojawią się na OSI All Star Festival. Nie musisz rymować ich piosenkami, wystarczy po prostu, że dokleisz do tego jakiś wers, który będzie się rymował, ale on jest zupełnie dowolny. Puść wodze fantazji.
0: Co najmniej trzy wersy musisz skutecznie dorymować. Czas startuje po tym, jak Justyna skończy podawać pierwszy wers. Gotowy?
2: Gotowy.
0: No to jazda.
1: Wcale nie przeszkadza mi jej głos.
2: Chciałbym przetrzymać jej włos.
1: Robię same durne rzeczy, radio, TV i gazety.
2: Spróbujmy dalej, pas.
1: Nie spłonie ostatni las.
2: Przyjdzie w końcu na to czas.
1: Mój sufit poza granicami tego kraju.
2: Dawaj. Możemy dalej?
0: Taki mały ja, taki wielki świat? Nie, no. Mateusz.
1: Nie, no podobnie jakby były dwa czy trzy.
0: Mateusz. No były dwa.
1: Faktycznie.
0: Słyszysz tą ciszę? To jest cisza i smutek.
2: Duży smutek, jasne.
1: No cóż, Mateusz, no, ale jakby co, to jeszcze te bilety są dostępne, więc mam nadzieję, że i tak się zobaczymy na OSI All Star. I nie poddawaj się.
2: Dobra, jasne.
1: Bo my dużo różnych rzeczy rozdajemy, więc mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy ponownie, dobra?

0: Zupełnie niespodziewanie zabawa z rymami okazała się chyba jedną z najtrudniejszych w historii tego radia.
1: Tak. Będziemy musieli to przemyśleć, słuchajcie, bo...
0: Ja mam wrażenie, że nawet sam Eminem, gdyby został tu wpuszczony na antenę, to by nie dał rady.
1: Dokładnie. No jest to stresujące, wiemy o tym, ale słuchajcie, no i tak była to piękna przygoda.
0: A propos stresu i wielkich wyzwań, mundial cały czas trwa, mistrzowski flesz sportowy, sprawdzamy, co tam się dzieje.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Mistrzowski flesz sportowy Maciek Borchulski, zapraszam was ponownie. Gliwice dziś znów już drugi dzień z rzędu będą opanowane przez fanów siatkówki, a wszystko za sprawą meczu naszej kadry. Polscy siatkarze o 20 w Prezero Arenie w kolejnym meczu Ligi Narodów zagrają z Turcją. Wczoraj biało-czerwoni pokonali 3-2 Belgię, no ale ten mecz to były prawdziwe ciężary. Czy dziś też tak będzie? To już pytanie do Wojtka Marczyka.
4: To może być bardzo podobny mecz. Turcy w tym sezonie Ligi Narodów sprawili już niespodzianki, zresztą tak samo jak Belgowie. Reprezentacja znad Bosforu pokonała między innymi Francję, ale gładko przegrała z Włochami czy USA. Jest to więc drużyna bardzo niestabilna, ale dziś zagra bez presji.
5: Ta presja będzie dla nas jako na faworytach i my musimy być przygotowani.
4: Mówił kapitan naszej kadry Aleksander Śliwka.
3: A początek o 20. A dziś późno wieczorem też oczywiście mundialowe emocje. Turniej mamy na półmetku, a w fazie pucharowej zameldowało się już 13 zespołów.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Sad Girls to Bibi Rexha i David Guetta w RMF Max. Za chwilę ważne wiadomości pogodowe, ostrzeżenia przed upałem. No nie chcą się zmienić. Cały czas obowiązują.
1: Niestety, cała Polska w alertach, tak grzmią nagłówki w portalach informacyjnych. Także grzmimy i my.
0: Grzmimy więc.
1: Grzmijmy. RMF Max. Prognoza zaraz.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
5: Oszczędni na weekend lecą do Auchan. Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: czerwca do 1 lipca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115,

0: Hajd 2115. Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
2: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
1: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
2: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
1: Brzmi jak prawdziwy barok.
2: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
1: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
2: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Rzeszowa 95 i 8 FM.
1: Najnowsze modele synoptyczne pokazują, że będzie bardzo gorąco w Warszawie na termometrach. Jutro okolice 32-33 stopni nawet, a w słońcu, no to wyobraźcie sobie, że będzie już naprawdę ekstremalnie źle. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc on nie będzie nam pomagał do tego wszystkiego. No słońce na całego do niedzieli na pewno i do niedzieli jeszcze ta temperatura ma rosnąć, więc będzie naprawdę ciężko. Biometr niekorzystny, ciśnienie ma się wahać.

0: Swedish House Mafia i Wait So Long za nami w RMF Max, a my mamy potwierdzenie, że te bilety na Oshi All Star, których Mateusz dzisiaj niestety nie wygrał, to przechodzą na jutro i będzie można je zgarnąć.
1: Ale jaja.
0: Filip Rozda.
1: Jutro wpada tutaj Filip, kanał nadawczy i uwaga, jutro o 17 zaczyna się oficjalnie lato w RMF Max. Warto nas słuchać jutro właśnie. Nie, że po południu, cały dzień.
0: Cały dzień, tak. A tymczasem. My za dzisiaj już dziękujemy. Siwek i Borycka, do usłyszenia. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę graba i najlepsza dziesiątka listy Hotbands.
2: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club. Już odliczamy do pierwszego wakacyjnego weekendu, gdzie go warto zainaugurować. No, jest parę miejscówek, na przykład klub Explosion się poleca tutaj właśnie jutro. Wielka inauguracja lata pod hasłem Explo Summer Party. Temperatura w górę idzie nie tylko na zewnątrz, ale też na parkiecie. Będzie tropikalny klimat, będzie bębniarskie show, no i będą oczywiście klubowe brzmienia od rezydentów i mnóstwo wakacyjnych niespodzianek i prezentów. W sobotę w Explosion też ciekawie koncert na sali dance, wystąpi Luca Rossi, natomiast na klubowej DJ Meshi zadba o dobre miksy przez cały sobotni wieczór. Ciekawie też w klubie Jednorożec i ciekawie i bardzo retro, bo jutro wakacyjna szkolna dyskoteka w klimatach lat 90. i 2000. No a w sobotę jeszcze bardziej retro u Maxima w Gdyni. Klub rozsławiony słynną piosenką Lady Punk będzie takim motywem przewodnim sobotnim imprezy. Start o 21:00.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Bartosz Orzechowski, Fundacja Orły Sportu.
5: Turniej z Orlika na stadion jest częścią programu Ministerstwa Sportu Aktywna Szkoła. Kto może się zgłosić?
4: Turniej z Orlika na stadion skierowany jest do roczników od U13 do U15. Zapisywać do nas mogą drużyny zarówno trenerzy z takich szkółek, akademii piłkarskich, jak i ze szkół podstawowych, ponieważ mamy tutaj dwie ścieżki, junior i junior pro. Junior pro jest skierowane do klubów, do akademii, natomiast w tej ścieżce troszkę bardziej amatorskiej mogą występować szkoły podstawowe. Zapisy prowadzimy do końca czerwca poprzez stronę z Orlika na stadion, do czego gorąco zachęcamy.
5: A nagroda atrakcyjna.
4: Tak, to jest w ogóle najbardziej atrakcyjna nagroda dla uczestników turniejów piłkarskich, takich młodzieżowych w Polsce. Zwycięzcy w każdej kategorii w nagrodę pojadą na zgrupowanie do FC Porto. Jest o co grać. Zależy nam też na tym, żeby tych uczestników było jak najwięcej, także gorąco zachęcamy. Przypominam, strona z Orlika na stadion.pl.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
7: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
11: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
12: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. Oshi All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
14: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
16: I po reklamie.

0: 8 FM.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Maciek Warchulski, witam Was ponownie. Dziś przed północą na Mundialu mamy dwa pojedynki. Curaçao spróbuje coś ugrać z zawsze niebezpiecznym wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwadorczycy postarają się zaprezentować jak najlepiej na tle Niemców. Kto w tym meczu jest jednak w roli faworyta? Chyba nikt nie ma wątpliwości. Niemcy to kadra z długą ławką, z której można by zmontować na Mundialu nawet spokojnie dwie jedenastki. Tak się nie da. No ale...
3: W reprezentacji Niemiec trener ma jednak wybór i dzięki temu duży komfort pracy. To świetny zespół, pełen piłkarzy z charakterem. Łatwo się z nimi pracuje. Mam nadzieję, że z łatwością będziemy stawiać kolejne kroki na turnieju, podkreślał trener Julian Nagelsmann.
2: A to był Patryk Serwański. Początek tego meczu o 22 po północy. Wybór też jest. Japonia, Szwecja, Tunezja, Holandia. Te mecze zaczynają się o 1:00.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: No i jesteśmy już prawie na wakacjach. Szkoła skończona, jeszcze tylko odebrać świadectwa i impreza. No to witajcie już prawie na wakacjach. Przemek Grabowski z Wami wieczorowo w RMF Max. Sprawdzimy, co się będzie działo w wakacje. Czego będziemy słuchać? Mam dla Was fajne nowości, 10 najlepszych kawałków, a zestawienie otwiera dzisiaj Justin Bieber plus Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: dobry numer, taki akurat na chłodzenie, na te temperatury, ale będzie jeszcze cieplej, trzeba się szykować. Trzeba się chować tak nawet trochę. Gracie Abrams śpiewa i czeka na wasze głosy, także dzisiaj wieczorem pod rmfmax.pl. Będzie Alok i David Guetta, wróci także ekipa Chainsmokers, a na 9 nasza Roxy plus White. Tak energetycznie, chciałam ciebie więcej.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

Mamy propozycję na hit tego lata. David Guetta, Yalok już w zestawieniu listy Hot Bands. Run, Run, River. Będziemy tańczyć to na pewno. Teraz czekają na jedynkę. Głosujcie pod rmfmax.pl. Może już jutro. Tak na starcie oficjalnie wakacyjnie na miejscu pierwszym. Startują na miejscu ósmym. Teraz też imprezowicze, klubowicze, rozpędzeni Joy Smokers i Ellie Oaks. Nasza propozycja w RMF Max Echo.

0: No sorry, papi, dzisiaj nie będzie miejsca pierwszego, ale gratulacje, no bo są w dziesiątce, są na miejscu siódmym. To topiki Becky G mogą być wyżej na starcie wakacji oficjalnie jutro. rmfmax.pl, zostańcie z nami za chwilę na ten ciepły wieczór, tak to się zapowiada. Ale Farben, Body Talk, wróci też Robin Schulz w nowości na wakacje.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Patryk spróbował szczęścia.
4: I co się stało?
5: Patryk!
6: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
3: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: No.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.

Tak, te lepsze czasy przed nami. Jutro oficjalnie zaczynamy wakacje. Robin Schulz i jego słoneczna propozycja na liście Hot Bands, Better Times. Czeka na wasze głosy także dzisiaj czwartkowo pod rmfmax.pl. My jutro wakacje oficjalnie witamy w Wadowicach. Kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa 2026. W Wadowicach hiciory RMF Max zagra Ola Bieniarz w swoim DJ secie. Zaśpiewa największe hity także Grzegorz Chyży. No i Mortalcio także na scenie. Halo Wadowice, okolice. Bawimy się już jutro z zaproszeniem na naszą imprezę dla wszystkich. Gips, Kukon i Jonathan na miejscu piątym listy Hot Bands. Ty masz. RMF Max. Numer 5.

To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: Lady Trance wrócił, ale czy tutaj jest trance? No na pewno przyspiesza w swoich kawałkach. Marlon Hofstadt, I Like, czeka na wasze głosy. To będzie petarda tego lata. Tak będziemy witać oficjalnie wakacje już jutro. Wszyscy jesteście zaproszeni na naszą maksymalną imprezę. A my otwieramy pierwszą trójkę coraz bliżej jedynki. Na pewno przed finałem mundialu pojawią się na szczycie. Dzisiaj trójka, Shakira i Burna Boy, Die Die.
1: Yeah.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

produkcję muzyki. Dzisiaj jest już większy, dorosły Lumix i jego kolejna nowość po sukcesie Monstera na przykład. Pozdrawia wszystkich fanów w Polsce i chciałby być tak na starcie wakacji, może w zestawieniu. Może to będzie szybki debiut jutro. Na trzecim czwartek Shakira i Burna Boy, Die Die. Na drugim nasze modelki. Wiem, że uwielbiacie, lubię cię jak lato. Modelki jutro mogą być najlepsze. To się może wydarzyć, głosujecie na rmfmax.pl, ale dzisiaj akurat lepszy niż modelki jest nasz misiaczek. Który misiaczek? No on, Teddy. Teddy Swims zdobywa najwięcej waszych głosów na hop i rządzi w numerze Mr. Know It All. RMF Max. One. One. One.

0: Teddy Swims i jego historia to nowa historia, nowa jedynka listy o Benz, Mr. Know It All. Zostańcie z RMF Max na ten piękny wieczór. Mam tutaj naprawdę fajne kawałki. Wróci Duke Dumont, także teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club. Już odliczamy do pierwszego wakacyjnego weekendu, gdzie go warto zainaugurować. No, jest parę miejscówek, na przykład klub Explosion się poleca. Tutaj właśnie jutro wielka inauguracja lata pod hasłem Explo Summer Party. Temperatura w górę idzie nie tylko na zewnątrz, ale też na parkiecie. Będzie tropikalny klimat, będzie bębniarskie show, no i będą oczywiście klubowe brzmienia od rezydentów i mnóstwo wakacyjnych niespodzianek i prezentów. W sobotę w Explosion też ciekawie koncert na sali dance, wystąpi Luca Rossi, natomiast na klubowej DJ Meshi zadba o dobre miksy przez cały sobotni wieczór. Ciekawie też w klubie Jednorożec i ciekawie i bardzo retro, bo jutro wakacyjna szkolna dyskoteka w klimatach lat 90. i 2000. No a w sobotę jeszcze bardziej retro u Maxima w Gdyni. Klub rozsławiony słynną piosenką Lady Punk będzie takim motywem przewodnim sobotni imprezy. Start o 21.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
19: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
20: Notino. Today is yours. Feel good.
21: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
22: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
23: Różowe newsy i plotki.
0: matkarskie szaleństwa.
2: Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
8: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
23: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
24: To pokaz barokowych kreacji.
25: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
23: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
24: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
25: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
24: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
23: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
26: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach, 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
27: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Wieczorny mistrzowski flash RMF Max, Maciek Borkulski, witam was ponownie. Za godzinę o 22:00 rozpoczną się spotkania grupy E, podczas których pewne awansu Niemcy zagrają z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Na zarywanie nocy was nie namawiamy, no ale bardzo ciekawie zapowiada się nocna walka o fazę pucharową w grupie F. Holandia gra z Tunezją, a Szwecja z Japonią. Szwedzi, jeśli znów przegrają, mogą odpaść. Musimy zagrać mocno w obronie, lepiej niż przeciwko Holandii, to oczywiste, ale musimy to zrobić dopiero potem, wykorzystać swoje umiejętności w ataku, żeby rozbić drużynę, która jest świetnie zorganizowana. Mówił trener Szwedów Graham Potter. A tymczasem w Gliwicach, turniej siatkarskiej Ligi Narodów, Polska gra z Turcją, no i znów zaczyna się to nie po myśli naszych reprezentantów. Pierwszy set dla Turcji.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

0: Don't Want Your Love. Tak rozpędził się Ilenium, a zaśpiewała dla niego Ellie Goulding. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Wiem, że wiele osób świętuje oficjalnie. No już niektórzy kończą rok szkolny. Spoko, spoko. Jeszcze jutro trzeba się tak pojawić na galowo. I zaczynamy jutro o tej porze. Będzie się działo, będą imprezy. W szczególności, że pogoda szykuje się naprawdę zacna. No to już tak powoli na starcie wakacji Ed Sheeran wieczorowo w RMF Max. Azizam.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.

zaczepiania wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady.

0: słuchajcie.
1: Kto kocha, kto lubi, kto szanuje ziomeczka. Kizo tutaj w RMF Max. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Akurat na czas kolejnej muzycznej premiery. Są house'y, afro-house'y, deep house'y, ale są także tech house'y. No i mistrzem tech house'ów jest Chris Lorenzo, który ma dla nas nowość. Klubowa premiera na wakacje, czwartkowo-wieczorowo. Śpiewa dla niego jazzy. Tak to leci, naprawdę soczysty bas. Zróbcie głośniej. Testujcie swój sprzęt także w aucie. Nowość w RMF Max. Invisible.

0: Podobno musimy się przyzwyczaić do tego, że będzie coraz więcej takich projektów, takich hitów, takich gwiazd, które niby śpiewają, ale nie istnieją, ale wybierają się na trasę, śpiewają, no bo przecież będzie hologramowa trasa Huntrix Golden w RMF Max. Będzie hałas, będzie się działo, na pewno ta trasa pobije rekordy już w przyszłym roku, ale kto by myślał, co będzie za rok? Na razie cieszymy się z pięknego czerwca, ze startu wakacji już jutro, no to na starcie także Armin van Buuren. Wrócimy do jego In and Out of Love, to przed wami. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit. W Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: No to potańczone, będzie tańczone jeszcze na niejednej imprezie w wakacje z tym gościem. Andy Dust, jego Zakaria, no i będzie tańczone także jutro, lato na maksa. Nasza scena wjeżdża do Wadowic, już tam wszystko jest wybudowane, testowane dzisiaj wieczorem. No i będziemy bawić się jutro, będą gwiazdy, będzie nasza ekipa, szczegóły na rmfmax.pl. Zaproszeniem na lato na maksa jutro w Wadowicach. Nowość od Bledki, też tak na wakacje. Tańcz!
1: To jest nowość RMF Max.

0: David Guetta zrobi remiksy, to nie ma to tamto. Tutaj w przerobionym Just The Way You Are, hicior od Milki. A już niedługo będziemy słuchać Elvisa. Nie Elvisa Presleya, syna Davida Getty, który powoli wchodzi w świat muzyki klubowej. Już miksuje, już występuje, już produkuje. No to czekając na Elvisa, posłuchamy sobie na przykład projektu Bauza w numerze Magnetic. To przed wami. Max.
1: Reklama. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja drugi.

0: za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
7: Patryk!
8: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
6: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Cyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

Nasza nowość bardzo na maksa i na wakacje. Machine Gun Kelly, tak odpowiada za stronę bardziej rockową, i Wiz Khalifa na mikrofonie, nawija. Girl Next Door, być może to właśnie będzie nasza pierwsza wakacyjna jedynka. Jutro na liście Hot Bands, no bo jutro już odliczamy na wakacjach. Czujecie to? Długo czekaliśmy. No i piękny, słoneczny, gorący start wakacji przed nami. A na wieczorne chłodzenie w RMF Max Enrique, Pitbull i I Am Chino. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

gość na koniec roku szkolnego z Norwegii. Słyszeliście, co tam się wydarzy w nowym roku szkolnym. Norwegia całkowicie zakaże korzystania z narzędzi AI i w ogóle z AI w szkołach podstawowych. Na razie. To dobrze czy źle? No na pewno uczniom nie będzie za łatwo, nie będzie można oszukiwać. Pewnie w Polsce kiedyś też będzie trwała dyskusja na ten temat. Czy zakazać AI w szkole? Kto byłby na hopa? Kto byłby na bęcy w tym przypadku?

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.

Twarz, Sobel w RMF Max. Kto kocha, kto lubi, kto szanuje, kto urodziny świętuje. Możecie pisać na rmfmax.pl. Urodziny na Maxa. Składajcie życzenia swoim bliskim. Nie można sobie tego załatwić ani kupić. To jest po prostu coś bezcennego. Agata pozdrawia Rafała. Rafał, dużo wiary w siebie, dużo miłości i autentyczności, a zresztą to sobie poradzimy, kochanie. Dziękuję, że jesteś. Rafał, słyszałeś bardzo piękne wyznanie, tak więc uściskaj teraz Agatę. Wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100 lat i jeszcze raz pieniędzy i na świętowanie nasza imprezowa nowość Hurzel i Ultra na TV RMF Max. Moving to the Sun.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

Jeszcze raz brawa dla wszystkich polskich fanów, bo Teddy Swims dzisiaj oficjalnie wskoczył na miejsce pierwsze listy Hot Bands właśnie w tym numerze Mr. Know It All. Teraz kolejna kandydatka do miejsca pierwszego w wakacje, jak nieoficjalnie jutro na starcie wakacji 2.6, no to pewnie jakoś tak po weekendzie to Olivia Rodrigo, która przygotowała całą płytę. Jest tam dużo o uczuciach, jest bardzo nostalgicznie, ale w tym numerze wręcz przeciwnie.

0: Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran robią nam klimat wieczorowo. Teraz porada jeszcze od graby na jutro, na piątkowe upały. Sprawdzamy, co mamy w szafie. Warto wybierać tylko jasne, przede wszystkim jasne, przewiewne ubrania z bawełny albo lnu, bo im lżej się ubierzesz, tym łatwiej przetrwasz
1: taki gorący dzień. Ja to jutro w RMF Max chyba bez niczego. No na pewno w sandałach. Na pewno boso, może. O, sandały też gorące. Trzeba zrzucić, nawet sandały szykują się takie temperatury. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.

0: dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Please just rewind, let me show you to the max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

co więcej, nasza nowość na starcie wakacji, już tak prawie, to Fuka i Liwka i Enklawa. Przemek Grabowski, witajcie po 23:00, w piątek, w sobotę, w niedzielę, przez najbliższe dni. Szykują się nam tutaj wysokie temperatury, ma być rekordowo, może nie aż tak jak we Francji, ale będzie gorąco. To RMF Max przypomina, że unikamy także intensywnego wysiłku, generalnie pomiędzy 11 a 16. No weź to powiedz ludziom na budowie. Tak więc jakby co, to impreza tylko wieczorem, a na imprezę także ten kawałek, czyli remix Turn the Lights Off.

David Guetta, bardzo imprezowo, plus Kid Cudi, do tego numeru skacze do dzisiaj cały świat. No i jutro też będziemy tworzyć wspomnienia, nowe wspomnienia na naszej imprezie Lato na Maxa. Wjeżdża do Wadowic, nasza scena już tam jest. Jutro wjeżdżamy z ekipą, będzie muzyka na żywo, będą gadżety, będą prezenty. Będzie naprawdę fajnie i będzie gorąco. Jeżeli będziecie, to proszę się przyszykować, prawda, ubrać lekko. W Wadowicach jutro Mortalcio, Grzegorz Chyży, nasza Ola Bieniarz z RMF Max z największymi hiciorami. Wszyscy jesteście zaproszeni, tam witamy wakacje, więcej na rmfmax.pl. A u mnie wieczorowo kolejne nowości od Dawida. No jest tutaj Dawid Podsiadło, jego Błysk.

0: Do tego będziemy tańczyć w trakcie tych wakacji, które zaczynamy, otwieramy jutro. Can't Deny It, to byli Jazzy i Spritz, a w wakacje zapraszamy także na festiwale. No i mamy dla was bilety na festiwale. RMF Max prezentuje także Fire Festival i jutro będzie można zgarnąć bilety w Katowicach, w naszej grze miejskiej. Będziemy na ulicach Katowic, szczegóły na naszym Instagramie. Jutro Katowice, tak akurat po odebraniu świadectw będziecie mogli zgarnąć bilety na Fire od naszej ekipy. Za chwilę też Fire, Gibbs, Kukon i Jonathan już czekają w numerze Ty Masz.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.on.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
1: I po reklamie.
3: Jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Warszawa 95 i 8 FM.

Odkrywamy dla was polskie brzmienia wieczorowo w RMF Max. Nienawidzisz Huskie przed chwilą u nas. No i mamy też porady na jutro i na weekend, na te naprawdę gorące, upalne dni. RMF Max przypomina, że generalnie w tym czasie powinniśmy jeść raczej lekkie posiłki, bogate w warzywa i owoce. Bo wiadomo, latem talerz może być równie kolorowy jak pogoda. To po pierwsze, no a po drugie w taki upał karkóweczka, kiełbasa, w ogóle jakieś ciężkie żarełko, to chyba nie za bardzo. Tak więc... Tak, może dietka akurat w te upały, tylko proszę nie przesadzać i nie zapominać o wodzie.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: chodnikami Wydmy w takim energetycznym kawałku wieczorowo. Teraz kolejna porada. Niby wszyscy wiedzą, ale zapominają. Porada na upały, które przed nami jeszcze bardziej intensywne. No, że spożywamy generalnie owoce bogate w wodę. Arbuz, melon. Ludzie pytają, czy może być agrest. Nasz polski arbuz niby, że. No może być, tylko nie wiem, czy agrest masz tyle wody, co na przykład arbuz. Ile trzeba było zjeść tego agrestu, żeby to uzupełnić. A poza tym agrest już jest niby na krzaczkach, ale jeszcze musi sobie trochę dojrzeć. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do fajnych hitów. Zaśpiewa Gaba Kościuk. RMF Max.
1: Reklama. Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
2: I po reklamie.

chce więcej. To Wołyniec wieczorowo w RMF Max. Niektórzy na pewno nie chcą więcej wysokich temperatur, ale proszę jeszcze nie płakać, nie narzekać. Damy radę, przeżyjemy. Zrobimy to razem, a jutro oficjalnie witamy wakacje. Jutro słyszymy się już na wakacjach po rozdaniu świadectw. Przemek Grabowski, zapraszam. Wieczorowo, piątkowo będziemy świętować, a wystartujemy nasz czas. Wakacje o 20 na liście Hot Bands. Jeszcze można zagłosować na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć.

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze. Heh.

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach, spod zapyziałej klatki. Goniłem w samarach, grałem średnie biby, robiłem średnie bity, zbierałem lewe

lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PGG z bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki kołby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą o

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/Orlen. Z energią na weekend.